0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

wybrzeża szedł, bezdrożami biegł, słuchał różnych prawd z zachodu po wschód, lecz nie znikał brak, lecz nie znikał głód. Gdy zatrzymał się na rozstaju dróg, zamiast w górę biec, zaczął schodzić w dół. Tak trudno się szło, kolan ostry ból, chciał powstrzymać go, nie pozwolił mu.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.
3: Pozdrawiam, słuchacie Radio Rodzina. Eliza Doolittle.

Światło po resztkach śniegu spływa. Wróble się przy fontannie kłócą. Wiosna się długo nie odzywa. I zima się sprzykrzyła płucą. Choć słońce dziś niewiarygodnie rozgrzewa koty i gołębie. Gołębie są jak zwykle głodne, a ja jak zwykle się przeziębię.

gdy przystają w nich zamyślone wrocławianki na szewskiej oczom i tramwają. Często zdarzają się przystanki. Tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.

wyjątkowe. A może mnie ten ktoś prowadzi, lecz wiem, że takim prostym szlakiem nie muszę wcale dużo łazić, by dojść do siebie tym deptakiem.

Macieja. I skrzypnąc sercu drzwi przytaknął. Nie tylko dla mnie ta nadzieja, ale dla wszystkich, którzy pragną w blasku witra.

0: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
1: Tu Radio Rodzina.

Tu Radio Rodzina. Rodzina. Jest czwartek, 4 czerwca. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Wyobraź sobie, że stoisz obok Jezusa, który patrzy na ciebie z miłością. Ogarnia całe twoje życie, twoje zmagania, sukcesy, porażki, ale przede wszystkim twoje serce.

Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Jezus przyszedł, aby dać nam życie. Przyszedł także przekazać pokarm dla życia. Świadczy o tym, głosząc dobrą nowinę. Ten sam Jezus przychodzi także i dzisiaj, aby ofiarować Ci pokarm na życie wieczne. Co to oznacza dla Ciebie?

Dla Jezusa jesteś bardzo ważny. To dla Ciebie stąpił z nieba i stał się chlebem żywym, abyś żył na wieki. Zostawił siebie pod postacią chleba i wina, abyś trwał w nim, a on w tobie. To miłość Jezusa pragnie dla ciebie życia i to na wieki z Ojcem.

Pragnieniem Jezusa jest, abyś żył z Nim i przez Niego. A najważniejszą drogą zjednoczenia jest Komunia Święta. Słowa Jezusa stały się rzeczywistością w Wieczerniku i zaprowadziły Go na krzyż. Tam wydał swoje ciało, aby po nocy zmartwychwstania dać Ci radość życia.

Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Porozmawiaj przez chwilę z Jezusem, który zostawił nam swoje ciało i krew jako pokarm na życie wieczne.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: wiesz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
5: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
6: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
0: Reklama.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Reklama.
1: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
2: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
4: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci, jarmarki, Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
5: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Kropski.
6: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Reklama.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Nie potrafię przestać.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: W naszym studiu jest biskup Maciej Małyga. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: W czwartek obchodzimy uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało. I my dziś właśnie porozmawiamy o tej uroczystości, a zacznijmy może od tego, co właściwie świętujemy w Boże Ciało.
3: W Boże Ciało świętujemy obecność Pana Jezusa, Jezusa z Nazaretu, Syna Bożego, obecnego pod postacią chleba i wina. Ten biały kawałek chleba, hostia, na którą patrzymy, Bożą mocą staje się Nim. I to jest wielka, wielka tajemnica, którą w ten czwartek świętujemy. To nie jest jedyny dzień roku, kiedy Eucharystia jest w centrum, bo mamy też Wielki Czwartek, ale na pewno jeden z dwóch najważniejszych dni, kiedy przeżywamy tę tajemniczą obecność Boga pomiędzy nami.
2: Jaki jest więc sens tej uroczystości dla nas, dla ludzi wierzących?
3: Sens Bożego Ciała to świętowanie Jego obecności pomiędzy nami i to w naszym zwyczajnym życiu, w naszym codziennym środowisku. Bardzo lubię ten moment procesji Bożego Ciała, kiedy wędrujemy po ulicach, gdzie normalnie toczy się zwykłe życie. Gdzie jeżdżą tramwaje, gdzie chodzą ludzie, a ludzie mają różne sprawy w swoim sercu, w swoich głowach. Jedni idą po tych ulicach smutni, inni radośni, no albo i smutni, i radośni. I w to nasze codzienne środowisko chce wejść Bóg. Oczywiście ta procesja jest jakimś znakiem tego i symbolem, ale to się naprawdę dzieje, że On chce być w naszej codzienności. I właśnie dlatego Eucharystia stanowi centrum życia Kościoła. To jest najwyraźniejszy sposób, w jaki On z nami pozostał. Sposób, który jest widzialny i dotykalny, tak jak opisał to święty Jan na początku swojego pierwszego listu, że nasze oczy go widziały, a nasze ręce go dotykały. Oczywiście ich oczy i ich ręce dotykały człowieczeństwo Jezusa, bo bóstwo było właśnie przez to człowieczeństwo jakby zakryte, a równocześnie też odkryte. No i tak samo my widzimy już nie tyle człowieczeństwo, ale postacie chleba i wina, za którymi, czy pod którymi, czy wewnątrz których jest obecne Jego bóstwo, cały On.
2: No właśnie, wiemy, że Bóg chciał być tak blisko człowieka, że najpierw zesłał nam swojego Syna na ziemię, a potem dał nam się pod postacią chleba, o której już ksiądz wspomniał. Co Boże Ciało przypomina nam, mówi nam o tym pragnieniu Boga, by być blisko nas?
3: No to jest piękne określenie, pragnienie Boga, aby być blisko nas. Z jednej strony wydaje się takie niepasujące do Jego majestatu, no a z drugiej strony jest to bardzo pasujące do tego, co znowu pisze święty Jan, czyli że Bóg jest miłością. Nie tylko kocha, ale wręcz miłością jest, jako Trójca. I to pragnienie Boga widać też na krzyżu Pana Jezusa. Już co prawda zakończył się okres Wielkanocy, przed którym mieliśmy Triduum Paschalne i wtedy rozważaliśmy słowa Pana Jezusa na krzyżu, kiedy mówi pragnę. I w tym pragnę Pana Jezusa na krzyżu jest też obecne to, o czym teraz mówimy. Czyli, że Bóg pragnie miłości człowieka, że Jego miłość jest taka, że też szuka innej miłości. To pragnienie nie jest jakimś metafizycznym brakiem, no ale jest jakimś wyrazem miłości Boga wobec człowieka. Oczywiście w tym pragnę Pana Jezusa na krzyżu jest też pragnienie wypełnienia woli Ojca, ale ten element miłości musi tam być i on tam jest bardzo, bardzo wyraźny. I potem się tak realizuje przez wieki życia Kościoła właśnie w Eucharystii, że Bóg pragnie być pomiędzy swoim ludem, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało pomiędzy nami. Tam dosłownie pisze Jan, że rozbiło namiot pomiędzy nami.
2: W Boże Ciało.

0: Tak pisze Ezechiel o wodzie wypływającej spod świątyni, zresztą spod ołtarza, i ta woda przemienia potem całą rzeczywistość i dociera nawet do Morza Martwego, do Morza Śmierci. No a fontanna, tam fontanna to sobie, no jest estetyczna, ale woda w fontannie krąży w kółko i nie nawadnia świata wokół. No i ten obraz Eucharystii jako źródła życia Kościoła jest też widoczny w tym, że w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa idziemy z procesją przez nasz świat, zatrzymujemy się przy czterech ołtarzach, czytamy Ewangelie, które pokazują nam właśnie tajemnicę chleba z nieba.
1: I właśnie przy tych czterech ołtarzach ma miejsce również błogosławieństwo dla tych, którzy mieszkają tutaj i pracują.
0: Tak, to jest też bardzo, bardzo piękny moment Bożego błogosławieństwa dla tego świata, dla ludzi. To błogosławieństwo jest podobne do tego, co opisuje Ewangelia i przypowieść Pana Jezusa o siewcy. Siewca wychodzi siać i rzuca ziarno wszędzie. Niektóre pada na drogę, niektóre między ciernie, inne na glebę żyzną. No i siewca jest bardzo hojny w tym sianiu.
1: Tak jak powiedzieliśmy, Eucharystia stanowi centrum życia chrześcijańskiego. Co człowiek traci tak duchowo, gdy przestaje ona być ważną częścią w jego życiu?
0: No to jest bardzo ważne pytanie i równocześnie piękne i trudne. Eucharystia jest sakramentem komunii, to znaczy zjednoczenia człowieka z Bogiem. I no, to jest wyjątkowa bliskość, która jest nam dana poprzez przyjęcie tego sakramentu. I jako chrześcijanie zostaliśmy sami zaproszeni do tego aktu przez Pana Jezusa, bo powiedział: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to czyńcie na moją pamiątkę i to staramy się czynić. I On to powiedział i dał nam siebie właśnie po to, aby być bliżej nas, że ciało, które przyjmujemy, jest przyjęciem jego ducha. Chociaż to może też zbyt mało powiedziane, ale to ciało karmi nasze myśli, nasze pragnienia i je przemienia, abyśmy zaczęli myśleć tak jak On myślał, o Ojcu i o pełnieniu Jego woli. Równocześnie wiemy, że coraz więcej jest naszych braci i sióstr w Kościele, którzy z różnych powodów mają drogę zamkniętą do przyjmowania Eucharystii i ciągle szukamy drogi, jak ich zapraszać do bycia w Kościele, chociaż właściwie czy to jest dobre słowo zapraszać, skoro są częścią Kościoła przez sakrament chrztu, ale jak tych naszych braci i siostry prowadzić do możliwie najpełniejszej komunii z Panem Jezusem. To jest też na pewno wielką, wielką troską dla nas. Doświadczamy tego w swoich rodzinach, pośród naszych bliskich. Słyszymy różne bardzo, bardzo trudne pytania.
1: Czy dzisiaj trudniej jest uwierzyć w realną obecność Chrystusa w Eucharystii niż dawniej?
0: Może trudniej, ale myślę, że to jest tak fundamentalne pytanie, że w każdej epoce ono jest tak samo trudne. Też każda epoka szuka jakichś sposobów wyrażania tej tajemnicy, nie negując poprzednich. Święty Tomasz w średniowieczu i to pojęcie transsubstancjacji albo dwudziestowieczne próby opisania tajemnicy Eucharystii Pana Jezusa. W ostateczności argument pozostaje jeden. Ciało, że chleb jest Jego ciałem, ponieważ On tak powiedział. I właściwie innego argumentu, czy bardziej ostatecznego argumentu nie mamy. On tak powiedział i mocą Ducha Świętego On staje się tam obecny. Oczywiście musimy wiedzieć, dlaczego On jest wiarygodny. Że skoro Jezus Chrystus tak powiedział, no to jest to prawdą. Bo jest Synem Bożym, bo nam się objawił tak, że nasz rozum jako część serca jest w stanie uczciwie go rozpoznać jako prawdomównego Syna Bożego.
1: Jak więc dobrze przygotować się do przeżycia uroczystości Bożego Ciała?
0: Tym pierwszym sposobem jest świadome, zaangażowane uczestniczenie w Eucharystii i przyjęcie Komunii Świętej. I oczywiście jest jeszcze wiele wokół tego. Może już z takich drobiazgów warto zabrać śpiewnik na procesję Bożego Ciała, żeby śpiewać i chwalić Pana Jezusa. Może warto też jakoś się zaangażować, pomóc, bo jest to przedsięwzięcie też logistyczne, żeby wesprzeć mamy prowadzące dzieci sypiące kwiatki, więc warto, no właśnie, warto się zaangażować w swoją parafię. To myślę też jest bardzo, bardzo ważne dla nas teraz i odkrywamy to już

0: realizując kierunki rozeznane przez synod, właśnie żeby współtworzyć życie swojej parafialnej wspólnoty. Może mamy jakiś pomysł, a może warto po prostu podejść do duszpasterza i powiedzieć, że jest się gotowym do wszelkiej pomocy, nawet jeśli to jest jakaś pomoc taka zupełnie prosta.
1: Ja przypomnę, naszym gościem był dziś biskup Maciej Małyga. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

Powoli zbliża się godzina 9, a tym samym transmisja mszy świętej z Archikatedry Wrocławskiej, która poprzedzi uroczystą procesję. Dziś, przypominam, Boże Ciało. Słyszymy się 4 czerwca, a przy mikrofonie Judyta Exner.

Oczekujemy na transmisję mszy świętej z Archikatedry Wrocławskiej. Dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Archikatedry Wrocławskiej. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pokój niech będzie z wami.
1: Usiądźmy na chwilę. Księże arcybiskupie Józefie, nasz pasterzu, metropolito wrocławski, bracia i siostry, umiłowana wspólnoto Kościoła wrocławskiego. Radość rozpromienia nasze serca, bo dzisiaj uroczystość Bożego Ciała. Podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa: to jest ciało moje, bierzcie i jedzcie, to jest kielich krwi mojej, bierzcie i pijcie. Uroczystość Bożego Ciała to wyznanie wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. To właśnie dzisiaj w uroczystość Bożego Ciała opuszczamy nasz wieczernik, świątynię po to, by iść w procesji, wyznawać wiarę, ale przede wszystkim adorować Jezusa Chrystusa w hostii ukrytego. Wychodzimy do czterech ołtarzy. Te cztery ołtarze to cztery strony świata. Wychodzimy po to, by modlić się, błagać o pokój na świecie, o błogosławieństwo, ale również o to, by Pan Bóg uchronił nas od wszelkiego nieszczęścia. Ta procesja jest wyrazem i świadectwem naszej wiary. Niech zatem uroczystość Bożego Ciała będzie świadectwem naszego życia, że Bóg jest pośród nas. Księże arcybiskupie, prosimy o przewodniczenie dzisiejszej uroczystości i naszej procesji.
0: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te 40 lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu. Czy strzeżesz jego nakazu, czy też nie? Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do Żydów: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa

moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Drodzy bracia w biskupstwie i kapłaństwie, osoby życia konsekrowanego, drodzy wierni zgromadzeni na tej świętej Eucharystii. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa prowadzi nas do tajemnicy obecności Boga, który nie tylko przemawia i nie tylko prowadzi, ale który staje się pokarmem dla swojego ludu. Liturgia słowa, którą dziś rozważamy, ukazuje nam jedną wielką, piękną historię troski Boga o podstawowe potrzeby człowieka. Historię Boga, który karmi człowieka po to, aby człowiek mógł żyć. W pierwszym czytaniu Mojżesz mówi do ludu: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi prowadził cię Pan. I kochani, to co jakoś uderza i to co jakoś porusza, to słowo pamiętaj. Wezwanie do noszenia w pamięci czego? Trudów, wędrówki przez pustynię, doświadczenia głodu, pragnienia i zmęczenia. To wezwanie do noszenia w pamięci tego wszystkiego może nas dziwić, że mają o tym pamiętać, o tych wszystkich niedogodnościach, o tych wszystkich trudach, a jednak nie powinno. Bo właśnie tam Bóg okazał swoje zatroskanie o człowieka. Czułą miłość okazał i dawał mannę. Tak jak słyszeliśmy ten przez ich przodków nieznany pokarm. Można powiedzieć, że w tych ekstremalnie trudnych warunkach życia i wędrówki na pustyni, w tych warunkach rodzących zwątpienie, rezygnację, Bóg okazał Izraelitom miłość miłosierną, pochylającą się nad ich losem. Bogu po prostu żal ich było, kiedy prosili, dawał. Kiedy cierpieli głód, karmił. Gasił pragnienie, pozwalając napić się na tej pustyni, napić się wody. I teraz myślę, że powinniśmy sobie zadać takie pytanie. Czy nasze życie nie jest czasem podobne do wędrówki przez pustynię? Przecież doświadczamy wielu trudności, trosk życia codziennego. Być może zmagamy się z chorobą, kryzysem wiary, brakiem wiary w sens naszych wszystkich wysiłków, może i w sens pracy, którą wykonujemy, a może nawet w sens życia. Ale powinniśmy wtedy pomyśleć, że to jest czas działania Pana Boga w naszym życiu. Jest to działanie Boga niewidoczne i tak delikatne, że go prawie nie czujemy. Może niektórzy z nas doświadczają tego, czują jak gdyby dotknięcie Pana Boga w tym trudnym dla nich czasie. Ale zwykle Bóg opiekuje się nami tak delikatnie, że prawie tej opieki nie czujemy. Jednak właśnie w tych najtrudniejszych momentach naszego życia Bóg niesie nas na swoich rękach. Druga ważna myśl wiąże się z tekstem pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, w którym mowa jest o Eucharystii jako komunii, czyli głębokiej wspólnocie osób. To nie jest jakaś zwykła przyjaźń, znajomość. Komunia to jest głębokie zjednoczenie osób. Eucharystia, siostro i bracie, nie jest tylko darem dla mnie i nie jest nagrodą za moje dobre życie. To jest sakrament, który buduje wspólnotę, przekracza podziały i czyni nas jednym ciałem w Chrystusie. Z naszego doświadczenia wiemy, że dzisiaj bardzo
potrzebujemy tej jedności w rodzinach, w społeczeństwie, a nawet w Kościele. Bez Eucharystii łatwo nam się rozmijać z bliźnimi, tworzyć bariery, traktować siebie jak obcych. Natomiast z Eucharystią uczymy się być razem. Słyszeliśmy dzisiaj również słowa Jezusa: ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne. Trudno to zrozumieć. Problem ze zrozumieniem słów Jezusa mieli także Jego uczniowie. Jak pamiętamy, kiedy Jezus to powiedział, wtedy wielu z Jego uczniów odeszło. Dramatyzm tej sytuacji pokazuje pytanie zadane do tych najbliższych uczniów: czy i wy chcecie odejść? Czy wy też chcecie odejść ode mnie? Jakież musiało tam być napięcie. A jednak to nie była metafora. To była i jest rzeczywistość wiary. Chrystus daje samego siebie, czyli nie tylko swoje nauczanie, wskazania, przykład postępowania i miłości bliźniego, bo w tym wszystkim jest wspaniałym przykładem dla nas, Jego dzieci. Nie tylko daje samego siebie, On daje coś więcej, On właśnie daje siebie, ale właśnie pod postacią chleba i wina. Dzisiejsza uroczystość Bożego Ciała przypomina nam coś niezwykłego. Boga nie musimy szukać gdzieś daleko, we wszechświecie. On jest obecny tu, jest z nami i jest bliski każdej osobie. W Eucharystii można Go przyjąć i być z Nim. To jest tajemnica, która przekracza nasz rozum, ale jednocześnie dotyka najgłębszych potrzeb ludzkiego serca, potrzeby bliskości, akceptacji i miłości. Za tym tęsknimy. Chrystus nam to wszystko daje. Chrystus to ze sobą przynosi. Za chwilę wyruszymy w procesji, idąc ulicami naszego miasta. Nie byłoby dobrze, gdybyśmy ją traktowali jako piękny zwyczaj czy swoistego rodzaju folklor, bo wiemy, że w innych miejscach wierni przebierają się w piękne stroje, a inni przyjeżdżają, żeby zobaczyć tę procesję. Nie byłoby dobrze, gdybyśmy ją traktowali jako piękny zwyczaj, bo jest ona przede wszystkim wyznaniem wiary. Z monstrancją, w której pod postacią chleba obecny jest Chrystus, idziemy znanymi nam dobrze ulicami, obok naszych domów, być może miejsc pracy, i pokazujemy Mu nasze codzienne życie. To wszystko jest oczywiście z naszej strony bardzo piękne, szlachetne. Chcemy Jezusa zaprosić, chcemy Mu to wszystko pokazać, gdzie mieszkamy, żyjemy. To wszystko jest szlachetne, ale Jezus chce być przede wszystkim w naszym życiu, w Twoim życiu. I dlatego pyta: czy jest dla mnie miejsce w Twoim sercu? Pokazujesz mi wszystko, gdzie mieszkasz, co się udało zrobić. Cieszę się razem z Wami. Ale pytam Cię dzisiaj: czy jest dla mnie miejsce w Twoim sercu? Bo można uczestniczyć w procesji, śpiewać pieśni, rzucać kwiatki, a jednocześnie nie dopuścić Chrystusa do serca. Siostry i bracie, Bóg jest głodny Twojej miłości. Ale i człowiek nosi w sobie głód miłości i życia, które się nie kończy. Nosimy ten głód w sobie i świat w jakiś sposób próbuje na ten głód odpowiedzieć. Chce ten głód zaspokoić jakąś namiastką nieraz, czyli sukcesem, posiadaniem, przyjemnością, ale to nie wystarcza.
Chrystus poucza, że kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. I to jest odpowiedź na najgłębsze pragnienie człowieka. Pamiętać jednak musimy, że Eucharystia zobowiązuje. Nie można Chrystusa przyjmować do serca i jednocześnie żyć w obojętności wobec drugiego człowieka. Zamykać się na potrzebujących naszej pomocy, naszego wsparcia. Pielęgnować w sobie nienawiść i złość do drugiego człowieka. To się kłóci ze sobą. Nie można wtedy przyjmować Pana Jezusa, jeśli nie oczyścimy, nie uporządkujemy tego serca. Jeśli przyjmujemy Chrystusa, to mamy stawać się bardziej wrażliwi, bardziej miłosierni, bardziej gotowi do służby i bardziej podobni do Chrystusa. Świat, kochani, potrzebuje świadków. Potrzebuje ludzi, którzy żyją Eucharystią i czerpią z niej siłę do przemiany siebie i świata. Nic nie ujmując z wagi i piękna naszej procesji, trzeba jednak powiedzieć, że dla Boga najpiękniejsza procesja to ta, która trwa w naszym życiu albo wiąże się z naszym życiem, jest związana z naszym życiem i jest świadectwem naszej wiary, nadziei, miłości. To jest najpiękniejsza procesja. Wróćmy jeszcze do tego słowa pamiętaj. O czym my dzisiaj mamy pamiętać? O tym, że Bóg prowadzi, że jest obecny. Mamy pamiętać o tym, że troszczy się o nas. Niech ta Eucharystia umocni naszą wiarę, odnowi naszą miłość i rozpali w nas pragnienie Boga. A gdy wyruszymy w procesji, nieśmy Chrystusa nie tylko w monstrancji, ale przede wszystkim w naszych sercach. Amen.

0: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zjednoczeni w imię Jezusa Chrystusa, który posila nas własnym ciałem i krwią, przedstawmy Bogu potrzeby wszystkich ludzi.
1: Módlmy się za wszystkich chrześcijan, którzy gromadzą się wokół ołtarza, aby w codziennym życiu wprowadzali miłość i sprawiedliwość. Ciebie prosimy. Módlmy się za biskupów i prezbiterów, za naszego księdza arcybiskupa Józefa i jego biskupów pomocniczych Jacka i Macieja, aby ofiarując Chrystusa w Eucharystii, umieli samych siebie składać w ofierze. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach tej mszy o zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Edyty, Dawida, Rafała, Oli i ich córki, dla Patryka i całej rodziny oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo Matki Bożej dla Michała i jego rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących niedostatek, aby troszcząc się o chleb powszedni, nie zapominali o chlebie niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich umierających, aby doznali łaski przyjęcia wiatyku jako umocnienia na ostatniej drodze do wieczności. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zebranych, aby Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza przemieniał nasze życie. Ciebie prosimy.
0: Boże, który nieustannie posilasz swój Kościół sakramentem ciała i krwi Twojego Syna, spraw, abyśmy zawsze cieszyli się obfitością Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistyczne wyrażają

On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary,

Jego ciało za nas wydane, umacnia na nas, gdy je spożywamy. A krew za nas wylana, obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczony

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Z Tobą.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
1: Komunia Święta pod obiema postaciami ciała i krwi Chrystusa będzie udzielana w następującym porządku. W nawie głównej przy balaskach, a także w bocznej nawie przy sanktuarium Najświętszego Sakramentu. Gdyby ktoś chciał przyjąć komunię na rękę, może ją przyjąć tylko pod postacią chleba.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z archikatedry wrocławskiej, a teraz uroczysta procesja wyruszy z katedry do bazyliki garnizonowej pod wezwaniem świętej Elżbiety przy wrocławskim rynku, a trasa procesji przebiega przez ulicę Katedralną, Wyspę Piasek, plac Nowy Targ, ulicę świętej Katarzyny, ulicę Witestwosza i rynek. Zachęcamy do tego, żeby dołączyć do procesji, jeśli macie taką możliwość. Będziemy się telefonicznie łączyć z naszą korespondentką Iloną Baran, która właśnie wyruszyła, żeby porozmawiać z uczestnikami procesji.

0: Reklama.
1: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
2: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
3: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Reklama. 15 minut po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Dziś Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Transmitowaliśmy mszę świętą z archikatedry. Za chwileczkę rozpocznie się uroczysta procesja do kościoła garnizonowego pod wezwaniem świętej Elżbiety. Msza święta sprawowana była przez księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolitę wrocławskiego, a po ceremonii właśnie arcybiskup Józef Kupny będzie przewodniczył procesji. Zapytaliśmy wiernych, jakie znaczenie ma dla nich ta uroczystość.
4: Co roku chodzę i od zawsze chodzę. Jest to taki czas dla mnie i dla mojej rodziny, ale też czas dla Boga. To specjalne święto, które wygląda trochę inaczej niż reszta roku. I nie ukrywam, zawsze mi się też kojarzy z moją komunią. Także jest to taki dla mnie spokojny i cudowny czas, żeby móc odetchnąć po prostu.
5: Boże Ciało to przede wszystkim czas zamanifestowania mojej wiary, takiego publicznego zamanifestowania. I to chyba najważniejsze. Czujemy się wtedy wspólnotą. W procesji od najmłodszych lat też uczestniczę w tej asyście w procesji. Sypanie kwiatków, niesienie poduszki, chorągwi. Więc to jest też taki czas zaangażowania się czynnego w życie Kościoła i bycie ze wspólnotą.
6: Wielkie, wielkie święto. Powinni wszyscy przychodzić. Dzieci z rodzinami. Wszyscy.
7: Duże święto. Może największe. No i w uroczystości

0: chcemy w tym uczestniczyć.
1: Tak, ja od dziecka uczestniczyłam, chodziłam. Kiedyś to była bardziej tradycja jako dziecko, a teraz, kiedy mieszkam sama, sama chcę chodzić i widzę, że dużo to dla mnie znaczy personalnie, wewnętrznie, bo Bóg jest ze mną i mi pomaga i pokazuje mi to bardzo często. Dlatego ja też chcę coś zrobić dla Niego.
2: Uroczystość Bożego Ciała obchodzona jest w Polsce tradycyjnie poprzez msze święte i procesje eucharystyczne, które przechodzą ulicami miast oraz miejscowości. Wierni zatrzymują się przy czterech ołtarzach, gdzie odczytywane są fragmenty Ewangelii i udzielane jest błogosławieństwo. My będziemy się łączyć z Iloną Baran, która właśnie będzie uczestniczyć w procesji i będzie opowiadać nam, jak wygląda to od środka niejako.

0: to zespół Mocni w Duchu na antenie Radia Rodzina. 30 minut po godzinie 10. Za chwileczkę, myślę, będziemy łączyć się z Iloną Baron. A ja przypomnę, że Boże Ciało to jeden z dwóch ważnych czwartków w kalendarzu liturgicznym, który przypomina o tym, że Eucharystia stanowi centrum życia każdego chrześcijanina. Uwagę na ten fakt zwraca biskup Maciej Małyga, który był dzisiaj naszym porannym gościem.
1: W Boże Ciało świętujemy obecność Pana Jezusa, Jezusa z Nazaretu, Syna Bożego, obecnego pod postacią chleba i wina. Ten biały kawałek chleba, hostia, na którą patrzymy, Bożą mocą staje się Nim. I to jest wielka, wielka tajemnica, którą w ten czwartek świętujemy. To nie jest jedyny dzień roku, kiedy Eucharystia jest w centrum, bo mamy też Wielki Czwartek, ale na pewno jeden z dwóch najważniejszych dni, kiedy przeżywamy tę tajemniczą obecność Boga pomiędzy nami.
0: Szczególne znaczenie w tym dniu mają procesje eucharystyczne przechodzące ulicami miast i wsi. To właśnie one symbolicznie pokazują obecność Boga pośród codziennych spraw ludzi. W to nasze codzienne środowisko chce wejść Bóg, podkreśla biskup Małyga.
1: Bardzo lubię ten moment procesji Bożego Ciała, kiedy wędrujemy po ulicach, gdzie normalnie toczy się zwykłe życie. Gdzie jeżdżą tramwaje, gdzie chodzą ludzie, a ludzie mają różne sprawy w swoim sercu, w swoich głowach. Jedni idą po tych ulicach smutni, inni radośni, no albo i smutni, i radośni. I w to nasze codzienne środowisko chce wejść Bóg. Oczywiście ta procesja jest jakimś znakiem tego i symbolem, ale to się naprawdę dzieje, że On chce być w naszej codzienności. I właśnie dlatego Eucharystia stanowi centrum życia Kościoła. To jest najwyraźniejszy sposób, w jaki On z nami pozostał.
0: Całą rozmowę znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Kościół, do czego zachęcam, a za chwileczkę prawdopodobnie będziemy łączyć się już z Iloną Baran. Proszę, zostańcie z nami.

0: The Cranberries na antenie Radia Rodzina. 20 minut już niecałe pozostało do godziny 11. Wspominamy wczorajszą rozmowę z Dominikiem Dobrowolskim. Wczoraj przypadał właśnie Światowy Dzień Roweru, a Dominik Dobrowolski jest nie tylko zapalonym rowerzystą, ale także ekologiem i podróżnikiem. I pod hasłem Burn Calories, Not Fuel, czyli spalaj kalorie, a nie paliwo, przejechał w maju 1100 km, pokonując granicę 5 państw. Wyjechali z Zurychu i przyjechali do Wrocławia. A w przypadku tego rajdu wszystko zaczęło się od fascynacji historią Gabriela Narotowicza, który jest jest patronem tej inicjatywy.
1: Idea mi się narodziła już bardzo dawno temu. Fascynowałem się postacią Gabriela Narutowicza. Niektórzy zapewne słuchacze wiedzą, że to był nasz pierwszy prezydent, przez którym Piłsudski stał na baczność i który długo tym prezydentem nie był. No niestety, bo zakończyło się kilka dni jego prezentury, niestety jego zabójstwem. I tego się uczymy w szkołach. I mi się to nie podoba, bo uczymy się o rzeczy, która jest smutna i tragiczna, a sama postać Gabriela Narutowicza to jest niesamowita historia. Ja tylko, bo nie mamy tutaj 5 godzin czasu w dzisiejszej audycji, tylko przypomnę, że to był człowiek, który miał 2 obywatelstwa, polskie i szwajcarskie, był profesorem Politechniki w Zurychu, uniezależnił Szwajcarię od węgla przed I wojną światową, zelektryfikował całą Szwajcarię i on jest bohaterem Szwajcarii. On jest bardziej znany w Szwajcarii niż w Polsce. I później przez Ignacego Mościckiego, czyli trzeciego prezydenta, został zaproszony do Polski, żeby odbudowywać ją po zaborach.
0: No właśnie, jest to takie bardzo mało znane oblicze Gabriela Narutowicza, który działał w całej Europie, zajmował się budowaniem elektrowni wodnych. W Polsce istnieje także kilka obiektów zrealizowanych już po jego śmierci, ale na podstawie projektów, które pozostawił. Dominik Dobrowolski jako cel rajdu wybrał Szwajcarię właśnie ze względu na jej silne związki z postacią Gabriela Narutowicza.
1: Był profesorem zuryjskiej politechniki i żył w tym Zurychu i tam go tak celebrują. Postanowiłem pojechać do tego Zurychu, do najbogatszego kraju świata, aby przypomnieć, że to bogactwo Szwajcarii, no troszeczkę tutaj mają dzięki naszemu Polakowi, więc przypominam to Szwajcarom, kochani, naprawdę Gabriel Narutowicz to człowiek, który spowodował, że staliście się tutaj bogatym krajem.
0: Rajd połączony był z promocją ekologicznych treści, które stanowią dziedzictwo Gabriela Narutowicza, co podkreśla Dominik Dobrowolski.
1: Jeżeli mamy mówić o Gabrielu Narutowiczu, to mamy mówić o jego historii, ale też jego jakby spuściźnie i dziedzictwie, więc jego dziedzictwem to jest tak, na przykład energia odnawialna, więc jechaliśmy szlakiem tych różnych obiektów energii odnawialnej. Jeżeli mówimy o Gabrielu Narutowiczu, to mówimy o wodzie, więc jechaliśmy wzdłuż Renu, wzdłuż Dunaju.
0: Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy, znajduje się w zakładce Wrocław na naszej stronie internetowej oraz do odwiedzenia mediów społecznościowych rajdu, jeśli zainteresowała Was ta inicjatywa. Wiemy z pewnych źródeł, że szykuje się kolejny rajd chyba już w przyszłym roku. Tym razem wystartuje z Wrocławia i będzie właśnie zmierzać do Zurychu, czyli będzie to odwrotny kierunek jazdy.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Minęła godzina 11, już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. We Wrocławiu aktualnie 17 stopni. Przed nami piękny, słoneczny dzień. Dzisiaj bez opadów deszczu w stolicy Dolnego Śląska. Może lokalnie popadać w pozostałej części województwa, a maksymalne temperatury dla Dolnego Śląska to 26 stopni w Wołowie, 23 w Środzie Śląskiej we Wrocławiu i 21 w Wałbrzychu.
2: Reklama.
3: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Finiszujemy na nowych Żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, minęła godzina 11. Już teraz łączymy się z Iloną Baran, która jest na uroczystej procesji, przechodzi z architekt Katedry Wrocławskiej w stronę kościoła garnizonowego pod wezwaniem świętej Elżbiety. Ilono, czy się słyszymy?
11: Tak, słyszymy się bardzo dobrze. Jesteśmy właśnie w procesji, dosłownie przy dzieciach pierwszokomunijnych, którzy przepięknie sypią kwiaty. A ze mną jest rzecznik archidiecezji wrocławskiej Maciek Rajfurt. Maćku, kilka słów o tej procesji.
12: Halo, halo. Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Właśnie przemierzamy centrum Wrocławia z Najświętszym Sakramentem. Oczywiście to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Idziemy z radością i pokojem, by głosić światu Ewangelię i by pokazać, że Pan Bóg jest z nami w chlebie i winie, i to jest dzisiejsze święto Eucharystii. Pozdrawiamy, łączymy się ze wszystkimi i modlimy się za Was.
11: Dokładnie tak jak Maciek powiedział, radośnie idziemy, dosłownie ta radość jest na wszystkich twarzach i nie tylko czerpać z tego, ładować baterie na kolejne uroczystości, które za rok.
1: Powiedzcie tylko, gdzie aktualnie się znajdujecie?
11: Aktualnie znajdujemy się przy kościele Dominikanów. Będziemy dochodzili do trzeciego ołtarza, więc już tak na dobrą sprawę ostatnia prosta procesji i korzystamy z tego czasu, radujemy się. Tutaj miałam okazję posłuchać osób, które idą w procesji, to mówią jedno, to jest dla nich czas rodziny i czas dla Boga, żeby właśnie oddać mu to, co najważniejsze, czyli czas i modlitwę. I z takim właśnie przesłaniem chciałabym Państwa zostawić, żeby dzisiaj zatrzymać się na chwilę i faktycznie spędzić ten czas z Bogiem i rodziną.
1: Bardzo dziękujemy, Ilono, i dziękujemy za to połączenie i za Twoje słowa, a my wracamy do muzyki. Do usłyszenia.
11: Do usłyszenia.
1: A tę godzinę muzycznie otwiera zespół La Femme.

Wszyscy mieszkańcy Wrocławia bądź okolic widzieli już nowy mural, który pojawił się przy ulicy Drobnera, Probuza i Łokietka na wrocławskim Nadodrzu. Mural Szacunek nie ma gatunku. Jest to taka część kampanii promującej humanitarne metody walki z gryzoniami, ale spotkał się on z bardzo dużym sprzeciwem mieszkańców, którzy zmagają się z plagami szczurów w piwnicach i uznali go za prowokację. Bo z jednej strony szczury, wiemy, że kojarzą nam się z brudem, z chorobami, z tym, że właśnie atakują, czy tam może atakują to złe słowo, ale z tym, że rzeczywiście buszują przy śmietnikach, nawiedzają nasze piwnice. A z drugiej strony szczur niewiele tak naprawdę różni się od wiewiórki, na dobrą sprawę. Dzięki szczurom mamy bardzo wiele leków i to często niestety ze skutkami śmiercionośnymi dla tych gryzoni, więc są tu zdania są bardzo podzielone, natomiast mural jest kontrowersyjny. Niektórzy nawet mówią, że to jak splunięcie w twarz mieszkańcom Nadodrza, dla których szczury zdecydowanie nie są zwierzętami, które kojarzą się dobrze.

The Cardigans na antenie Radia Rodzina, przy mikrofonie Judyta Eksner, 23 minuty po godzinie 11. Przed chwileczką mówiłam o muralu, który pojawił się na wrocławskim Nadodrzu, który, można powiedzieć, ma zachęcać do jakiegoś takiego humanitarnego traktowania szczurów. A Wrocław zmaga się z ogromną populacją szczurów, szacowaną nawet na miliony, na co bezpośrednio wpływają główne trzy czynniki. Dostępność pożywienia,

bardzo duże zagęszczenie lokali gastronomicznych w centrum, a także otwarte wiaty śmietnikowe i wyrzucanie resztek jedzenia. Gęsta zabudowa również sprzyja temu, rozległa i stara sieć kanałów podziemnych oraz piwnice kamienic tworzą idealne, bezpieczne kryjówki dla szczurów. Szczury potrafią także błyskawicznie przystosować się do otoczenia i rozmnażać przez cały rok. Urzędnicy i firmy deratyzacyjne prowadzą szerokie akcje wykładania trutek. Eksperci podkreślają jednak, że kluczem do ograniczenia ich liczby jest prawidłowa gospodarka odpadami, także można powiedzieć, że to my w jakiś sposób jesteśmy odpowiedzialni za to, czy ta populacja szczurów będzie rosła, czy będzie właśnie spadać. Warto zastanowić się przed wyrzuceniem resztek, które mogłyby zjeść szczury, aby odpowiednio je zabezpieczyć, bo stwarzają one taką naturalną pożywkę dla tych gryzoni, które rozmnażają się w bardzo nieograniczony sposób i właśnie często odwiedzają nasze piwnice, nasze klatki schodowe i no, nie zawsze są tam mile widziane.

A już teraz przypominamy o zbliżających się na naszej antenie intencjach o godzinie 11.45. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22, bądź swoje intencje kierować do nas SMS-owo pod numer 71 48, zaczynając od słowa intencje. Zachęcamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Na naszej antenie rozpoczynają się intencje, czyli czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022, bądź swoje intencje kierować SMS-owo pod numer 71 48, zaczynając od słowa intencje. Zachęcam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: Jest z nami pierwsza słuchaczka. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Ja chciałam życzyć błogosławieństwa Bożego dla mojej najlepszej fryzjerki Kasi oraz dla ojca Mila z duszpasterstwa Antonii, co wykonałam jako ojca. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy, przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy naszą stałą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria mówi. Ja proszę dzisiaj wszystkich Państwa o wspólną naszą modlitwę w intencji Kuby, który wczoraj obchodził swoje 16 urodziny. Oto był wyrósł na mądrego, odpowiedzialnego człowieka, aby zawsze trwał, jak teraz, przy Bogu, żeby mądrze zdobywał wiedzę i mądrze kierował w przyszłości swoim życiem. Szczęść Boże, Kuba, wszystkiego najlepszego życzymy Ci, Maria z córką Astyd. Dziękuję uprzejmie, dziękując wszystkim również za wspólną modlitwę.
0: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy naszą słuchaczkę, przyłączamy się do intencji, a Kubie składamy najlepsze życzenia.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałabym się pomodlić do Matki Bożej nieustającej pomocy o zdrowie dla mnie, męża, dzieci, mojej rodziny oraz księdza Patryka, dla Pani Marii o zdrowie, Pana Piotra, Pana Roberta, papieża Leona. I szczęść Wam Boże za jego rodzinę.
0: Bardzo dziękujemy za to połączenie. Przyłączamy się oczywiście do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski. Modlitwie polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci, Kubę, Martę, Zosię, o błogosławieństwo Boże dla nich, o zdrowie, o potrzebne łaski, siły, wytrwałość, o zdanie egzaminów dla Kuby, a Martę o znalezienie dobrej pracy. Chcę się też modlić w intencji mojej żony o zdrowie, błogosławieństwo Boże. Modlitwie też polecamy wszystkich, którzy nas wspierają w jakikolwiek sposób, ludzi dobrej woli, potrzebne łaski dla nich. Modlić się też chcemy w intencji księży z naszej parafii, znajomych księży. Modlitwie też polecamy chorych, naszych rodzin, naszych znajomych, o zdrowie dla nich, siły przy zwyciężaniu wszelkich trudności. Chcemy modlić się w intencji podróżujących, kierowców, o szczęśliwe dotarcie do celu. Modlitwie też polecamy zmarłych, naszych rodzin, naszych znajomych, o niebo dla nich. Chcemy się też modlić w naszych intencjach, które nosimy głęboko w sercu, a także o wiarę w naszym narodzie i w intencji słuchaczy i pracowników Radia Rodzina. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do wszystkich intencji, pozdrawiając tym samym naszego stałego słuchacza.

Przypominam, że do godziny 12 na antenie Radio Rodzina trwają intencje, czas wspólnej modlitwy. Nasi słuchacze mogą łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22, bądź swoje intencje, prośby kierować do nas SMS-owo pod numer 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Czy mogę prosić o modlitwę w intencjach wiadomych Panu Bogu?
0: Oczywiście. Przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy słuchaczkę.

Do naszej bramki SMS-owej dotarło już kilka SMS-ów. Módlmy się o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne za wszystkich kapłanów i powołanych, zwłaszcza z parafii świętego Alberta Wielkiego, którzy byli i są obecnie. Za świętej pamięci panią Zofię, mamę ojca Faustyna, za wszystkich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, za ojczyznę, rodziny, abyśmy Bogiem byli silni.

Ja proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojego taty Jana. A SMS-owo dotarła do nas jeszcze jedna intencja o spokój duszy i łaskę nieba dla świętej pamięci męża Jana i syna Mariusza. Proszą żona i mama Daniela oraz syn i brat Tomasz z dziećmi.

intencje dobiegły końca, zachęcam teraz wszystkich słuchaczy do modlitwy Aniołem Pańskim. Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: To była Anna Maria Jopek, Mietek Szcześniak na antenie Radio Rodzina. 19 minut po godzinie 12 przy mikrofonie Juta Exner. I już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Jest słonecznie. Na terenie całego województwa dolnośląskiego dominują temperatury powyżej 25 stopni. Pochmurno również, ale słońce intensywnie przebija się przez te chmury. We Wrocławiu aktualnie 23 stopnie. Czeka nas piękny, ciepły, słoneczny dzień bez opadów deszczu.
1: Reklama.
2: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
3: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
1: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: A już teraz zapraszam na relacje z obchodów Bożego Ciała, zarówno z procesji, jak i usłyszymy tam fragmenty mszy świętej, fragmenty kazania oraz komentarze wiernych uczestników procesji. Przygotowała to wszystko dla Was Ilona Baran. Zapraszam.

0: Jeśli przyjmujemy Chrystusa, to mamy stawać się bardziej wrażliwi, bardziej miłosierni, bardziej gotowi do służby i bardziej podobni do Chrystusa. Świat, kochani, potrzebuje świadków. Potrzebuje ludzi, którzy żyją Eucharystią i czerpią z niej siłę do przemiany siebie i świata.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jedno z najpiękniejszych świąt, nie tylko w archidiecezji, ale w całym Kościele. We Wrocławiu to oczywiście okazja, żeby wyjść na ulicę Wielkiego Miasta z procesją, z Najświętszym Sakramentem, rodzinnie, rodzice z dziećmi, starsi, młodsi, i pokazać naszą radość i pokój, którą niesie Ewangelia, którą niesie Chrystus Eucharystyczny, czyli to, z czym przez cały rok jesteśmy w kościołach. Dzisiaj wychodzimy na ulicę. Nie jest to żadna manifestacja, nie jest to żaden pochód przeciwko komuś, tylko to jest wielki, modlitewny, radosny, kolorowy, wspaniały marsz z Jezusem, który wyraża naszą radość z tego, że Jezus jest z nami pod postacią chleba i wina.
2: Pan Bóg zastępów, święty, święty, święty. Pan,
3: co masz w rękach?
2: Zastępów. Wysoko.
4: Dzwonki.
3: I co będziesz robił tymi dzwonkami?
4: Dzwoną. Iść w procesji. Boże ciało.
3: A co masz w koszyku? Opowiedz, jakie masz kwiaty i kto te kwiaty zbierał.
4: Białe i luzowe.
5: Tato zbierał kwiaty róże. W tamtym roku były maki i jeszcze większość róż.
4: I po kwiatów były pająki.
6: Wiktoria, sypać kwiatki, bo lubię uczestniczyć w procesji.
7: Róże. Nie znam aż tak za bardzo tych nazw, tych kwiatów, ale właśnie jakieś róże, jakieś tam jaskry i takie kwiatki.
3: A kto
7: właśnie
3: zbierał kwiaty?
7: Ja z babcią właśnie tam. My w ogóle się nie spodziewaliśmy, że będzie gdzieś tam na osiedlu będą kwiaty, ale były.
8: Sypać kwiaty.
3: Jakie macie kwiaty w koszyku?
8: Róże, czerwone, różowe, żółte. Ja mam róże i jakieś tam jeszcze inne kwiatki, jakieś takie podobne do sokrotki jakieś.
6: Dzwonił.
3: A mnie to jest piękny moment, ponieważ moje dziecko przeżywa dzisiaj rocznicę pierwszej Komunii Świętej, więc tak naprawdę dajemy w ten sposób jasny sygnał, że pewne wartości są dla nas najważniejsze.

0: Co roku chodzę i od zawsze chodzę. Jest to taki czas dla mnie i dla mojej rodziny, ale też czas dla Boga. To specjalne święto, które wygląda trochę inaczej niż reszta roku. I nie ukrywam, zawsze mi się też kojarzy z moją komunią. Także jest to taki dla mnie spokojny i cudowny czas, żeby móc odetchnąć po prostu.
1: Boże Ciało to przede wszystkim czas zamanifestowania mojej wiary. Takiego publicznego zamanifestowania i to chyba najważniejsze. Czujemy się wtedy wspólnotą w procesji. Od najmłodszych lat też uczestniczę w tej asyście, w procesji. Spalanie kwiatków, niesienie poduszki, chorągwi. Więc to jest też taki czas zaangażowania się czynnego w życie Kościoła i bycie ze wspólnotą.
2: Wielkie, wielkie święto. Powinni wszyscy przychodzić. Dzieci z rodzinami, wszyscy.
3: Duże święto, może największe. No i w uroczystości wie Pani, Pan Jezus wychodzi na ulicę, nie? I także idziemy w procesji.
4: Jest dla nas bardzo ważnym elementem naszej religii. Oczywiście jest pięknym, jest też piękną tradycją. Możemy wyjść i manifestować naszą wiarę.
5: Razem się z narzeczoną.
2: Spotkaniem z żywym Jezusem eucharystycznym.
6: Z ciekawości, bo jesteśmy turystami, przyjechali to. Z ciekawości, żeby pogłębiać się w polską kulturę i tak...
7: Jest to święto bardzo ważne, to na pewno. I chcemy w tym uczestniczyć.
8: Tak, ja od dziecka uczestniczyłam, chodziłam. Kiedyś to była bardziej tradycja jako dziecko, a teraz, kiedy mieszkam sama chcę chodzić i widzę, że dużo to dla mnie znaczy personalnie, wewnętrznie, bo Bóg jest ze mną i mi pomaga i pokazuje mi to bardzo często. Dlatego ja też chcę coś zrobić dla Niego.
9: To są dla mnie drzwi do nieba. Ja wiem, że to może tak brzmi trochę patetycznie, ale jestem szczęśliwa, dlatego że łączy mnie to sercem i odczuwam obecność tutaj z nami całego nieba i wiem, że jesteśmy jedno. Jesteśmy jednym kościołem. Ten kościół u góry i ten tu na dole. I ten kościół nam tu pomaga, a przewodzi nam Jezus. I cieszę się, że no po prostu się cieszę. Mam sobie radość.

0: Minęła godzina 12.30, przy mikrofonie Judyta Exner. Dziś uroczystość Bożego Ciała. Z tej okazji odbyło się w naszym mieście wiele procesji. Większość już za nami, natomiast przed nami procesja u Dominikanów, którą zaplanowano po mszy o godzinie 20.00, więc będzie to taka wieczorna procesja. Ja zachęcam do tego, aby dzisiejsze święto przeżyć rodzinnie i z Panem Bogiem, bo jest to czas dla rodziny i dla Boga. Zapytaliśmy też wiernych, jakie znaczenie ma dla nich ta uroczystość.
1: Co roku chodzę i od zawsze chodzę. Jest to taki czas dla mnie i dla mojej rodziny, ale też czas dla Boga. To specjalne święto, które wygląda trochę inaczej niż reszta roku. I nie ukrywam, zawsze mi się też kojarzy z moją komunią. Także jest to taki dla mnie spokojny i cudowny czas, żeby móc odetchnąć po prostu.
2: Boże Ciało to przede wszystkim czas zamanifestowania mojej wiary, takiego publicznego zamanifestowania. I to chyba najważniejsze. Czujemy się wtedy wspólnotą. W procesji od najmłodszych lat też uczestniczę w tej asyście, w procesji, sypanie kwiatków, niesienie poduszki, chorągwi. Więc to jest też taki czas zaangażowania się czynnego w życie Kościoła i bycie ze wspólnotą.
3: Wielkie, wielkie święto. Powinni wszyscy przychodzić. Dzieci z rodzinami, wszyscy.
4: Duże święto, może największe. No i w uroczystości, mówi Pani, Pan Jezus wychodzi na ulicę, nie? Także idziemy w procesji.
5: Jest dla nas bardzo ważnym elementem naszej religii. Oczywiście jest pięknym, jest też piękną tradycją. Możemy wyjść i manifestować naszą wiarę.
6: Zgadzam się z narzeczonym.
7: Jest spotkanie z żywym Jezusem eucharystycznym.
8: Z ciekawości, bo jesteśmy turystami, przyjechali to... No, z ciekawości, żeby pogłębiać się w polską kulturę i tak... Bo mieszkamy, jeśli naprawdę bierze mi wstyd, 9 lat tu mieszkam, ale jeszcze ni razu nie byłem na tej procesji i chciałem by przyprowadzić tu swojego syna, żeby on to pooglądał, jak to odbywa się, no i dla siebie samego też tak.
9: Jest to święto bardzo ważne, to na pewno. I chcemy w tym uczestniczyć.
10: Tak, ja od dziecka uczestniczyłam, chodziłam. Kiedyś to była bardziej tradycja jako dziecko, a teraz, kiedy mieszkam sama chcę chodzić i widzę, że dużo to dla mnie znaczy personalnie, wewnętrznie, bo Bóg jest ze mną i mi pomaga i pokazuje mi to bardzo często. Dlatego ja też chcę coś zrobić dla Niego.
0: Moja rodzina również uczestniczyła w procesji z parafii świętego Klemensa Dworzaka na wrocławskim Grabiszynie. Teraz, a ja byłam tutaj w studiu, żeby móc Wam transmitować nie tylko mszę świętą, ale także łączyliśmy się telefonicznie z Iloną Baron, która uczestniczyła w procesji. A teraz wracam już do mojej rodziny. Bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień i do usłyszenia już jutro. Wszystkim życzę pięknego popołudnia i wspaniale spędzonego rodzinnego czasu.

0: Reklama.
1: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
0: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

0: kościele.
1: Tajemnica miłującej obecności. Lanciano. Od cudów Lanciano minęło już ponad 12 wieków. Cud ten wydarzył się podczas sprawowania Eucharystii przez mnicha, który, jak można przeczytać na tablicach kamiennych z 1636 roku, przeżywał kryzys wiary i powątpiewał w realność prawd, które są uobecniane podczas każdej mszy świętej. Mnich prosił więc Boga, by ten zdjął z niego akt niewiary, który się w nim zrodził. Został wysłuchany. W czasie konsekracji wino fizycznie zamieniło się w krew, a hostia w mięsień. Zachowane ciało i krew Chrystusa poddano odpowiednim badaniom mikrobiologicznym. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że zachowany mięsień i krew należą do człowieka. Zarówno serce, jak i krew mają tę samą grupę, AB, która częściej jest spotykana u ludzi zamieszkujących Środkowy Wschód, szczególnie tereny Izraela i Palestyny. W krwi znaleziono także białko oraz składniki mineralne, takie jak fosfor, chlorki, potas, sód, wapń i magnez. To nie pozostawia wątpliwości, że materiał pochodzi od osoby, której ciało nie uległo rozkładowi. Nie znaleziono natomiast żadnych środków konserwujących, czy też substancji używanych wówczas do mumifikacji. Mnisi w trosce o jak najlepsze zachowanie materiału przybili ciało gwoździami, by w ten sposób zachowało swój kolisty kształt hostii. Widoczna jest dzięki temu cieniutka błąka łącząca dwie komory serca, lewą i prawą. Skrzepnięta krew zaś zachowała się w pięciu nieregularnych grudkach, będących symbolem pięciu ran Pana Jezusa. W wyniku upływu czasu i procesu utleniania stała się twarda i ma ziemisty kolor. Krew o takim składzie znajduje się na Całunie Turyńskim czy w Sokółce. Cud z Lanciano został zatwierdzony w 1574 roku. Choć cud w Lanciano wydarzył się ponad 12 wieków temu, to i dziś pozwala nam uświadomić sobie realną obecność Jezusa w ofierze eucharystycznej i aktualność Jego słów, że będzie z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata i nie pozostawi nas sierotami. Jego miłosierna obecność przemienia nas i sprawia, że Kościół nie jest pustym domem, ale miejscem, w którym stale ktoś czuwa i jest przy nas. To tajemnica miłującej obecności.

0: Kościele.
1: Tajemnica miłującej obecności. Bolsena i Orvieto.
2: Bolsena i Orvieto to dwa prześliczne, niewielkie miasteczka w środkowej Italii. Chociaż znajdują się o odległości około 20 km od siebie, granica regionów przebiega akurat pomiędzy nimi. Oba malowniczo położone, Bolsena nad jeziorem o tej samej nazwie, Orvieto na ogromnym masywie tufu. I to właśnie tym miejscom i wydarzeniom, które tam się rozegrały pod koniec XIII wieku, Kościół zawdzięcza święto i procesję Bożego Ciała. Jest rok 1263. Pewien ksiądz z Pragi, któremu tradycja nadała imię Piotr, wyrusza na pielgrzymkę do Rzymu. Chce wzmocnić swoją słabą wiarę i wątpliwość, że Pan Jezus rzeczywiście obecny jest w Najświętszym Sakramencie. Podróżuje wzdłuż tzw. Drogi Francuskiej, głównej trasy pielgrzymkowej do grobów świętego Piotra i świętego Pawła. Przy trasie tej zlokalizowane są różne sanktuaria, gdzie pielgrzymi mogą odpocząć, ale przede wszystkim pomodlić się nad grobami świętych. Tak czeski Piotr trafia do Bolseny, aby odprawić mszę świętą nad grobem świętej Krystyny, męczennicy wczesnochrześcijańskiej, której ciało

Koniec wieku XIII to czas, kiedy zarówno Bolsena, jak i Orvieto znajdują się we władaniu państwa papieskiego. A papieże nie pozostawali ciągle w Rzymie. Nie jest więc niczym dziwnym, że papież Urban IV przebywa akurat w Orvieto, gdzie znajduje się jeden z papieskich pałacy. Natychmiast zostaje powiadomiony o cudownych wydarzeniach w pobliskiej Bolsenie i wysyła tam swoich zaufanych teologów, Tomasza z Akwinu i Bonaventurę. Przybyli na miejsce, wypytali świadków i z pełnym przekonaniem potwierdzili, że w Bolsenie wydarzył się najprawdziwszy cud eucharystyczny. Pan Jezus pozostawił ślady swojej krwi, abyśmy jeszcze mocniej uwierzyli w prawdziwość istnienia Jego ciała i krwi pod postacią chleba i wina. Tomasz i Bonaventura przenoszą cudowną hostię oraz korporał oznaczony śladami krwi Chrystusa do papieża. Dołącza do nich biskup Orvieto i wspólnie z wiernymi wyruszają z Bolseny do Orvieto. Papież Urban IV z klerem i przedstawicielami miasta oczekuje na moście zwanym dzisiaj Mostem Słońca. W pozycji klęczącej przyjmuje relikwie, a następnie w bardzo uroczystej procesji przenosi je do orwietańskiej katedry. I można powiedzieć, że to właśnie wtedy odbyła się pierwsza procesja Bożego Ciała. Ten sam papież 11 sierpnia 1264 roku specjalną bullą wprowadza święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli dzisiejsze święto Bożego Ciała. W 1290 roku w Orvieto rozpoczęto budowę nowej katedry, aby złożyć tam cudowny korporał naznaczony śladami krwi Chrystusa. Jest to jedna z najpiękniejszych katedr gotyckich we Włoszech. W bocznej kaplicy, przepięknie ozdobionej freskami, w marmurowym tabernakulum, wystawiony jest korporał. I z łatwością i dzisiaj, po ponad 700 latach, można zauważyć ślady krwi. 25 plam krwi Chrystusa. Samotność nigdy nie jest wtedy, kiedy ludzie ode mnie odchodzą, ale wtedy, kiedy ja odchodzę od ludzi i od Boga. Od takiej samotności trzeba uciekać. Obecność Jezusa w Kościele jest zupełnym zaprzeczeniem samotności. To tajemnica miłującej obecności.

0: kościele.
1: Tajemnica miłującej obecności. Turyn. Rok 1453. Był jednym z przełomowych w dziejach ludzkości. Najpierw w marcu całun turyński dostał się w ręce książęcej rodziny z Turynu. W maju muzułmańscy najeźdźcy zajęli i ograbili Konstantynopol. A w czerwcu w Turynie miał miejsce cud Słońca Sprawiedliwości. W maju 1453 roku armia tytularnego króla Neapolu i Jerozolimy Renata I Andegaweńskiego, przygotowująca się do połączenia z siłami Franciszka Sforcy, księcia Mediolanu, przed próbą dotarcia do i zdobycia Neapolu po przekroczeniu Alp, starła się z wojskami księcia Ludwika I Sabauckiego. Szala zwycięstwa przechylała się to w tę, to w tamtą stronę, a wraz z nią i miasto Exiles przechodziło z rąk do rąk. Znakomita okazja do rabunku dla każdej ze stron. Gdy miasto zajęli żołnierze Ludwika, rozpoczęło się plądrowanie. Nie ominęło ono i kościoła Santa Maria. Jeden z rabujących, historia nie zanotowała jego godności, rozbił tabernakulum i zabrał monstrancję z konsekrowaną hostią. Łupy z monstrancją i hostią wrzucił do worka i na mulicy udał się do Turynu. Tam były znacznie większe szanse na spieniężenie zdobyczy. 6 czerwca 1453 roku w oktawie Bożego Ciała pojawił się w Turynie. Na głównym placu, przed kościołem świętego Sylwestra, na bruku, mulica potknęła się, uklękła i przewróciła. Worek z łupami otworzył się, a zawartość rozsypała, ściągając ciekawskich. I nagle spośród rozrzuconych precjozów, ku zdziwieniu licznych świadków, w górę, ponad okoliczne domy, uniosła się otoczona świetlistym promieniem monstrancja z konsekrowaną hostią. Było około 17. Na miejsce przybył biskup miejsca. Padł na kolana i modlił się słowami uczniów z Emaus: zostań z nami, Panie. Rozpoczął suplikacje, w których brali udział wszyscy zgromadzeni. Po jakimś czasie, niespodziewanie dla uczestników, monstrancja spadła na ziemię. Ale Najświętszy Sakrament pozostał zawieszony, świecąc jaskrawo, niczym drugie słońce. Wtedy biskup uniósł przyniesiony przez siebie kielich i hostia powoli opadła do niego. Wśród radości i oznak entuzjazmu biskup zaniósł kielich z cudowną hostią do starej katedry świętego Jana Chrzciciela. Tam pobłogosławił nią zebrany tłum i złożył w tabernakulum. Możemy zapytać, co to znaczy oddawać wszystko Panu Bogu. To znaczy dawać ludziom z miłości dla nich, ale zawsze z myślą o Panu Bogu. Ten, kto przyjmuje i naprawdę oddaje innym, żyje Bogiem i Jego ofiarą. To tajemnica miłującej obecności.

0: kościele.
1: Tajemnica miłującej obecności. Bordeaux.
2: W latach strasznego terroru rewolucji francuskiej Kościół odczuł wielką potrzebę zadośćuczynienia Bogu za dokonane przez ludzi tak znaczne zło i zniszczenia. Dla Kościoła we Francji nadszedł czas wielkich dzieł miłosierdzia, spełnianych przez wiele nowych zgromadzeń zakonnych. Jest rok 1822. Trzy pierwsze siostry świętej rodziny od 2 lat razem kroczą po drodze nakreślonej przez ojca założyciela, tworząc pierwszą wspólnotę świętej rodziny. W miarę rozwijania się stowarzyszenia wzrasta liczba kandydatek i potrzeb apostolskich, którym trzeba zaradzić. Rozwijające się dzieło napotyka też na liczne trudności. Wobec przeciwności i zmagań rodzi się pełne wątpliwości pytanie: czy rzeczywiście Pan chce tego dzieła? 3 lutego Bóg objawia swoją obecność i udziela odpowiedzi. Owego niedzielnego popołudnia w kaplicy sióstr przy ulicy Mazarin ma być udzielone błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Ojciec założyciel, nie mogąc sam przybyć z powodu rozlicznych obowiązków, prosi o tę posługę księdza Delord, kapłana z sąsiedztwa. W chwili, gdy kapłan ten wystawia Najświętszy Sakrament do adoracji, oczom zgromadzonych ukazuje się niezwykły widok. Zaledwie monstrancja została postawiona na ołtarzu, gdy znikła hostia, aby na jej miejscu mogło pojawić się popiersie młodego, podziwu godnej piękności mężczyzny, odzianego w białe szaty, przepasanego czerwoną wstęgą. Lewa jego dłoń spoczywa na sercu, prawa wzniesiona do błogosławieństwa. Rozpoznałam, że był to Pan nasz Jezus Chrystus pod postacią, w jakiej widziałam Go na niektórych obrazach, ale w monstrancji miał On ciało i był żywy, zaświadcza Azema Robert. Cud ten trwał 20 minut, podczas których zebrani mogli kontemplować osobę Jezusa Chrystusa, żyjącego, błogosławiącego świętej rodzinie, wtedy u jej początków. Kilka lat później ojciec założyciel, przypominając dar tego cudownego błogosławieństwa, wyzna: Jezus nas pobłogosławił. On jest z nami i zawsze będzie z nami. Kiedy przebywamy przed ukrytym Jezusem, nasz aktywizm, używający interesów, nie znajduje ujścia. Może dlatego tak nam nieraz trudno wytrzymać przed Nim dłużej. Bo nasze życie jest załatwianiem interesów. A tu, podczas adoracji, trzeba wejść w inny świat, wyciszyć się i wsłuchać w Tego, który choć nie używa słów, to jednak stale do nas przemawia. To tajemnica miłującej obecności.

0: Kościele.
1: Tajemnica miłującej obecności. Buenos Aires. Kiedy arcybiskupem Buenos Aires był kardynał Bergoglio, aktualnie papież Franciszek, miał miejsce cud eucharystyczny. 18 sierpnia 1996 roku wieczorem ksiądz Alejandro Pezet odprawiał mszę świętą w katolickim kościele w handlowej dzielnicy Buenos Aires. Pod koniec udzielania komunii świętej podeszła do niego kobieta i poinformowała, że z tyłu kościoła, na świeczniku, leży porzucona hostia. Ksiądz Alejandro podszedł na wskazane miejsce i zobaczył sprofanowaną hostię. Była tak pobrudzona, że nie mógł jej spożyć. Włożył ją więc do naczynia z wodą i schował do tabernakulum w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Kiedy w poniedziałek, 26 sierpnia, ksiądz Alejandro otworzył tabernakulum, ze zdziwieniem stwierdził, że hostia zmieniła się w krwistą substancję. Poinformował o tym księdza kardynała Bergoglio, który polecił, aby wykonano profesjonalne zdjęcia. Widać na nich wyraźnie, że hostia, która zamieniła się w zakrwawione ciało, znacznie się powiększyła. Przez kilka lat przechowywano ją w tabernakulum, trzymając całą sprawę w tajemnicy. Ponieważ hostia ta w ogóle nie ulegała zniszczeniu, w 1999 roku decyzją kardynała Bergoglio postanowiono poddać ją naukowym badaniom. Przesłano ją naukowcom w Nowym Jorku. Nie poinformowano ich o jej pochodzeniu, aby niczego nie sugerować. Naukowcy stwierdzili, że badana substancja jest prawdziwym ludzkim ciałem, w którym obecne jest ludzkie DNA. Badany materiał, jak podano, jest fragmentem mięśnia sercowego, znajdującego się w ścianie lewej komory serca, z okolicy zastawek. Ten mięsień jest odpowiedzialny za skurcze serca. Jak mówił prowadzący badania lekarz, trzeba pamiętać, że lewa komora serca pompuje krew do wszystkich części ciała. Badany mięsień sercowy jest w stanie zapalnym. Znajduje się w nim wiele białych ciałek. Ich obecność wskazuje więc, że serce żyło w chwili pobierania próbki. Co więcej, te białe ciałka wniknęły w tkankę, co wskazuje na fakt, że to serce cierpiało, tak jak serce kogoś, kto był mocno pobity w okolicach klatki piersiowej. Dlaczego Jezus przychodzi do nas? Żeby nas odmienić i zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze, a odwrócić od tego, co nieważne. Żeby nam przypomnieć, że powołał nas do chrześcijaństwa i mamy być solą ziemi i światłem dla tego świata. Przychodzi, aby działać w nas i poprzez nas. Jego miłość potrzebuje naszej obecności i otwartości serca. To tajemnica miłującej obecności.

0: kościele.
1: Tajemnica miłującej obecności. Sokółka. Sokółka. Niewielkie miasteczko na Podlasiu. Od października 2008 roku zyskało na popularności. Skąd to zainteresowanie? W tamtejszym kościele świętego Antoniego miały miejsce niezwykłe wydarzenia związane z hostią. Wydarzenia rozegrały się w niedzielny poranek 12 października 2008 roku. Podczas porannej mszy świętej kapłan udzielający komunii upuścił konsekrowany komunikant. Zgodnie z przepisami podniósł go i umieścił w specjalnym naczyniu z wodą, które trafiło do sejfu w zachrystii. Po 2 tygodniach okazało się, że hostia nie rozpuściła się całkowicie, a na resztkach opłatka pojawiła się krwawa plamka. O zdarzeniu ksiądz proboszcz poinformował arcybiskupa. Zgodnie z zaleceniami metropolity białostockiego arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego zbadanie hostii z Sokółki powierzono specjalnej naukowej komisji. Oceny próbek, niezależnie od siebie, dokonali patomorfolodzy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Profesor dr habilitowana Maria Sobaniec-Łotowska i profesor dr habilitowany Stanisław Sulkowski. Wyniki badań obu naukowców pokrywają się. Materiał wskazuje na tkankę mięśnia sercowego człowieka w stanie agonii. Ciemnobrunatna plamka to krew grupy AB Rh+. Podobnie jak w przypadku Lanciano czy całunu turyńskiego. Struktura włókien mięśnia sercowego i struktura chleba były ze sobą ściśle złączone. Naukowcy uznali, że efekt taki jest niemożliwy do uzyskania i wykluczyli tu ludzką ingerencję. Wydarzenie z Sokółki nie sprzeciwia się wierze Kościoła, a raczej ją potwierdza. Czytamy w specjalnym komunikacie wydanym przez białostocką kurię. Kościół wyznaje, że po słowach konsekracji, mocą Ducha Świętego, chleb przemienia się w ciało Chrystusa, a wino w Jego krew. Stanowi ono również wezwanie, aby szafarze Eucharystii z wiarą i uwagą rozdzielali ciało Pańskie, a wierni, by ze czcią je przyjmowali. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Oto tajemnica miłującej obecności.

0: Reklama.
1: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
2: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
3: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Ksiądz Igor Urban, dyrektor Studium Organistowskiego we Wrocławiu. Możemy powiedzieć, że jest to szkoła, która jest w dwóch wymiarach. Szkoła muzyczna, która w sumie nie różni się niczym innym, gdy chodzi o poziom zajęć muzycznych od innych placówek edukacyjnych w tym kierunku, ale nie jest to zwykła szkoła muzyczna, bo ona jest nastawiona również na formację duchową i liturgiczną, bo przygotowuje szczególnych muzyków, czyli takich, których zadaniem jest służba w kościele, pomoc ludziom w modlitwie, śpiewem, pomoc ludziom również w medytacji muzyki liturgicznej.
1: Obecnie trwa rekrutacja do Metropolitarnego Studium Organistowskiego. Na jakim poziomie trzeba być, żeby zapisać się?
0: Słuchacze naszego studium są na bardzo różnym poziomie muzycznym. To znaczy my dostosowujemy się indywidualnie do osób, które przychodząc do nas nie znają jeszcze nawet nut, takie, które nigdy nie grały na żadnym instrumencie, natomiast mają poczucie rytmu, mają głos, pragną służyć Panu Bogu w ten sposób i takie osoby rozpoczynają, jak również osoby, które już posiadają wykształcenie muzyczne, ale nie są organistami, na przykład są pianistami, chcą zacząć grać na instrumencie organowym. I my do tych osób się dostosowujemy bardzo indywidualnie. Tak samo są przeróżne nasze parafie. Jest parafia wiejska i jest parafia katedralna czy bazylika. I my kształtujemy takich muzyków, którzy odnajdą się w przestrzeni archidiecezji i w małym kościele, i w wielkiej przestrzeni liturgicznej.

0: Nazywam się Monika Kraforst-Kamińska i jestem nauczycielem, wykładawcą w Metropolitalnym Studium Organistowskim już bodajże 17 rok. Znajdujemy się na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu, w sali Metropolitalnego Studium Organistowskiego. To jest nasza największa sala, w której znajduje się instrument piszczałkowy, oddany w 2022 roku. Organy firmy Zych z Warszawy. Jest to instrument mechaniczny o dwóch klawiaturach i pedale i 19 głosach, ale z tego są niektóre transmisjami, więc w sumie jest tych głosów 15.
1: A w tym momencie, co tu się dzieje?
0: W tym momencie weszła pani na naszą lekcję z instrumentu, czyli z gry na organach. I na takiej lekcji uczniowie, słuchacze studium uczą się grania literatury organowej. Literatury, czyli utworów najwybitniejszych kompozytorów z różnych epok. Ja jestem wykładowcą, czy profesorem od nauki gry na instrumencie, czyli na organach. Prowadzę też zajęcia z akompaniamentu liturgicznego. Natomiast nie biorę udziału w zajęciach teoretycznych, które odbywają się u nas w studium co 2 tygodnie. W soboty.
1: W tym momencie jesteśmy w trakcie lekcji. Jest z nami uczeń.
2: Karol Hołody.
1: I jaki utwór wykonuje pan w tym momencie, czy wykonywał pan zanim przyszłam? I jak przebiegają zajęcia z pana perspektywy? Czego się możecie tutaj dowiedzieć?
2: Aktualnie jesteśmy w trakcie nauki chorału Jana Sebastiana Bacha, Wozol i Schwlien in. Lekcje odbywają się co tydzień, trwają 45 minut i mamy osobne lekcje literatury organowej i osobne akompaniamentu, już takiego stricte akompaniamentu pod mszę.
1: Dlaczego przyszedł pan do studium organistowskiego?
2: Chciałem rozwijać swoje umiejętności. Byłem już organistą, takim samoukiem, nazwijmy to, przez wiele lat, właściwie od czasów liceum. Natomiast chciałem to i sformalizować, i jakby zdobyć więcej wiedzy i, no i z tego właśnie powodu.
1: Jeżeli chodzi o naukę w studium, jak pan ocenia?
2: Ogólnie bardzo wysoko, w sensie jeśli chodzi o poziom, no to wiadomo, jest on dostosowywany indywidualnie, więc jakby każdy, myślę, może czerpać z tego tyle, ile potrzebuje, ile chce, ile może tak naprawdę, więc zachęcam wszystkich do przyjścia do studium i tutaj wspólnej nauki.
1: To co, możemy poprosić o próbkę?

0: każdy z tych dźwięków był podparty impulsem powietrza.
1: Nazywam się Dominik Kozłowski i mam wielką przyjemność uczyć właśnie naszym studium organistowskim emisji głosu. Jest to o tyle istotny przedmiot, że organista musi też w większości przypadków śpiewać. I dobrze by było, żeby tak jak uczy się dobrze grać na zajęciach z organu, z akompaniamentu liturgicznego, tak dobrze by było, żeby też dobrze śpiewał. I właśnie tym zajmujemy się tutaj na emisji głosu, a więc zaczynamy od takich ćwiczeń ogólnoemisyjnych, a więc które mają nas nauczyć, gdzie umiejscowić głos, jak on ma się odezwać, jak on ma brzmieć, żeby brzmiał pięknie po prostu. To jest celem naszych zajęć, żeby głos brzmiał pięknie. A następnie przechodzimy do już czystej praktyki, a więc bierzemy pieśni kościelne, akurat najczęściej z tego okresu, który jest aktualnie. I nad nimi pracujemy, ponieważ każda pieśń to jest tak naprawdę mały utwór muzyczny i trzeba umieć go zinterpretować również głosem.
2: A jeżeli chodzi o to, jakie umiejętności powinien mieć organista, no pod kątem właśnie dykcji, śpiewu?
1: Niejednokrotnie udowadniałem tutaj na zajęciach właśnie moim uczniom, słuchaczom, że nawet samym śpiewem można bardzo dobrze poprowadzić lud w kościele i ich śpiewanie. I jest tutaj kilka takich kluczowych kwestii, a więc odpowiednia artykułacja spółgłosek, które muszą się pojawiać znacznie wcześniej niż by się tak normalnie chciało. Też budowanie frazy, żeby jednak ten głos nie był, powiem tak kolokwialnie, łupiący każdą nutę, ale jednak prowadzący od początku frazy, jest jakaś kulminacja, rozwiązanie. Więc tych rzeczy się uczymy. Też przede wszystkim doboru odpowiedniego tempa każdej pieśni. No jest tutaj dużo elementów, które trzeba rozważyć.
0: Daj

0: Co jest największym wyzwaniem dla Was w nauczeniu się poprawnej emisji?
1: No najtrudniejsza jest ta fizyczna część, jak ustawić rzeczywiście krtań, ponieważ to jest coś, co na początku jest bardzo trudne do kontrolowania, co często nie mamy w ogóle pojęcia, o czym nasi profesorowie mówią, jak nas tego nauczają, aczkolwiek po tygodniach, miesiącach, czasem nawet latach praktyki udaje się coraz bardziej nad tym panować, coraz bardziej to rozumieć i coraz bardziej to stosować.
0: Dzisiaj to rozśpiewanie pewnie było nieco krótsze, ale czy po zajęciach, gdzie nie ma mnie na zajęciach, czujecie zadyszkę?
2: No, czasami tak.
3: No, ja również czasami czuję.
0: Czyli wykładowcy dają wycisk.
2: Ale nie aż taki mocny.
4: Ale to dobrze.
5: Tak, trzeba podkreślić, że śpiewanie jest ciężką fizyczną pracą. Rzeczywiście, ja to też często podkreślam, że trudno osiągnąć te efekty, o których my tutaj mówimy. No, na przykład ja uczę się śpiewania już, nie wiem, z 10-15 lat i już ciężko mi nawet policzyć, więc te mięśnie są zbudowane i zawsze to porównuję do siłowni, że tak jak te mięśnie, które podpierają nasz oddech, potrzebują pracy, tak samo dokładnie jak, nie wiem, biceps, triceps i tak dalej. Trzeba regularnie ćwiczyć i rzeczywiście wysiłku w to włożyć sporo.
0: A jak ocenia Pan pracę słuchaczy studium?
5: Myślę, że to, co tutaj robimy, to jest dobry początek procesu, który ma na celu rzeczywiście podniesienie poziomu wokalnego w naszych polskich kościołach, ponieważ wielu organistów podczas swojej nauki nie miało możliwości nauczenia się poprawnego śpiewania i nie zwracało się na to aż takiej uwagi, więc no uważam, że nasi słuchacze już w tym momencie naprawdę śpiewają bardzo przyzwyczajnie i są na dobrej drodze, że właśnie kiedy skończą studium, no to będzie przyjemnie posłuchać tego, co prezentują.

Nazywam się Mateusz Żegleń, jestem nauczycielem w naszym metropolitalnym studium organistowskim we Wrocławiu. W naszym studium organistowskim przede wszystkim przeprowadzamy zajęcia indywidualne z literatury organowej i na tych zajęciach nasi uczniowie uczą się wykonywać utwory organowe oraz nasz najważniejszy przedmiot, akompaniament liturgiczny, i podczas tych zajęć uczymy, jak muzycznie oprawić mszę świętą. Naszą naukę rozpoczynamy od zapoznania się w ogóle z podstawami zasad muzyki, z podstawami nauki gry na instrumencie. Tak naprawdę wielu kandydatów, zanim jeszcze rozpocznie naukę akompaniamentu liturgicznego, to uczy się jeszcze przez rok gry na fortepianie, żeby najpierw

później staramy się dołączyć do tego ten element muzyczny. Co, kiedy można wykonać, w jaki sposób powinno się to wykonać, a także, co jest bardzo ważne, organista nie tylko gra. Organista przede wszystkim prowadzi śpiew całego zgromadzenia, więc jak już organista nauczy się grać, to musi się jeszcze także nauczyć właśnie tym graniem prowadzić śpiew. I to jest wtedy właśnie ten tak zwany akompaniament liturgiczny. I to tutaj staramy się osiągnąć.

0: Tomasz Niestrój. Uczę tutaj w studium organistowskim we Wrocławiu od 2 lat. W tym momencie jesteśmy na lekcji z akompaniamentu liturgicznego. Przygotowujemy się do pełnienia funkcji organisty liturgicznego. Materiał zajęć obejmuje odpowiedzi mszalne, dialogi z celebransem i jak również akompaniament, harmonizacje organowe do pieśni kościelnych.
1: Jak przebiegają takie zajęcia?
0: Głównie to gra na organach, ale w materiale zajęć również przewidujemy takie zagadnienia jak prawodawstwo muzyczno-liturgiczne, rok liturgiczny i tym podobne.
1: Co to za instrument tutaj widzimy?
0: To jest instrument Józefa Cynara o trakturze pneumatycznej, który właśnie służy nam tutaj do celów dydaktycznych.
1: Z nami są również uczniowie studium.
2: Bartosz Więckowski.
3: I Michał Hawara.
1: Czy na co dzień macie coś wspólnego z grą na organach?
2: Gramy na organach. Ja przynajmniej od kilkunastu lat praktykuję na liturgiach grę.
3: Ja nie jestem aż tak doświadczony, aczkolwiek też powoli zaczynam posługiwać już w kościele moim parafialnym i bardzo się też cieszę, że mogę w studium rozpoczynać moją przygodę też z nauką gry na organach.
1: Jak trafiliście do studium organistowskiego? Dlaczego tutaj przyszliście?
3: No ja po maturze zastanawiałem się, co robić. Poszedłem na studia, rozpocząłem studia informatyczne, aczkolwiek przy okazji zainteresowała też mnie oferta studium. Dzisiaj jeszcze bardziej rozpowszechniona i na wszystkich portalach w internecie, na stronie internetowej, na którą serdecznie zapraszamy. I jakoś tak napotkałem właśnie na Akademii Muzyczną. Nie wybierałem się, ponieważ to studia też dzienne, bardziej wymagające, a tutaj rzeczywiście możemy w wolnym czasie ćwiczyć, przychodzić, pobierać nauki u doświadczonych też praktyków, fenomenalnych nauczycieli i na zjazdach co 2 tygodnie w sobotę też uczyć się, rozwijać swoje umiejętności teoretyczne i w taki trochę bardziej luźny, aczkolwiek i tak bardzo przyzwoity sposób rozpoczynać lub kontynuować lub także coraz bardziej doświadczać się na stanowisku organisty.
2: A ja tak szukałem właśnie miejsca dla siebie, jak już wspomniałem, ileś lat już praktykuję grę aktywnie na organach i skończyłem tam kiedyś dawno temu szkołę muzyczną 1. stopnia. Zaczynałem też dawno temu studium w mojej rodzinnej, może nie miejscowości, ale w moim rodzinnym województwie, ale z racji tego, że było dużo obowiązków maturalnych i innych, to wtedy zrezygnowałem, a teraz właśnie tak szukając tego miejsca, żeby polepszyć to swoje granie, żeby uporządkować to, co wiem, nauczyć się czegoś nowego, to właśnie tutaj z ofertą wyszło studium organistowskie i ta oferta wydała mi się atrakcyjna. Poziom jest bardzo przyzwoity, można powiedzieć, że wysoki nawet.
3: Tak, zwłaszcza w ostatnich latach też dążymy cały czas, znaczy my jako uczniowie oczywiście do bycia coraz lepszym, a pedagodzy też ewidentnie widać, że rozwijają się i pedagogicznie, przybywają nowi pedagodzy. Dyrektor studium też stara się jak najbardziej tę ofertę rozwijać, uwszechstraniać, także ubogaca ją o wszelakie warsztaty. W tym roku mamy pierwszy raz od dawna warsztaty organoznawcze, a także różne koncerty są organizowane, abyśmy też mogli trochę praktyki skosztować.

dobra, zacznij jeszcze raz, zacznij wolniej, tak żeby nie zwolnić wtedy, kiedy z lewą ręką wpadniesz. Żeby utrzymać w jednym tempie.

0: praktycznie każdy może dołączyć.
1: Tak, każdy, kto ma choć trochę predyspozycji muzycznych, które my będziemy starali się rozwijać. I ten drugi taki pierwiastek, który jest ważny, to jest wiara. Że no ciężko, żeby organista, który posługuje Bogu, który ma również innych ewangelizować, no sam był osobą niewierzącą. Więc no my również na to zwracamy uwagę, o to pytamy, czy ten kandydat do służby muzycznej w liturgii jest osobą wierzącą.
0: Jak można zarekrutować się do studium?
1: Rekrutacja odbywa się w sposób taki, możemy powiedzieć, jak dzisiaj już wszędzie, to znaczy najpierw jest to logowanie tak zwane internetowe przez naszą stronę internetową, tam kandydaci wysyłają formularz zgłoszeniowy, my się kontaktujemy z tą osobą, można przyjść do nas, można zadzwonić, natomiast sama rekrutacja odbędzie się 12 września w sobotę o godzinie 10 w naszym studium, jest to przesłuchanie, które no właśnie nam pozwala określić, czy to jest kandydat początkujący i wtedy budujemy jego ścieżkę edukacyjną, czy jest to już muzyk, któremu my pomagamy teraz zdobyć wiedzę liturgiczną, z akompaniamentu liturgicznego, no żeby mógł grać na mszy świętej w kościele. Ja serdecznie zapraszam wszystkich, którzy po pierwsze zachwycają się tym instrumentem, będąc w trakcie liturgii, którzy czują, że Pan Bóg chce od nich czegoś więcej, chce ich talentu w przestrzeni Bożej. Proszę się niczym nie lękać. I to jest najważniejsze, że my naprawdę dostosowujemy się do każdego kandydata indywidualnie. Nie porównujmy się, że ten już tak dobrze gra, czy ten tak dobrze śpiewa. To jest ten czas, który daje nam Pan Bóg i my go chcemy wykorzystać.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
3: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnice Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
4: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
5: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
1: Reklama.

0: Jeśli przyjmujemy Chrystusa, to mamy stawać się bardziej wrażliwi, bardziej miłosierni, bardziej gotowi do służby i bardziej podobni do Chrystusa. Świat, kochani, potrzebuje świadków. Potrzebuje ludzi, którzy żyją Eucharystią i czerpią z niej siłę do przemiany siebie i świata.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jedno z najpiękniejszych świąt, nie tylko w archidiecezji, ale w całym Kościele. We Wrocławiu to oczywiście okazja, żeby wyjść na ulicę Wielkiego Miasta z procesją, z Najświętszym Sakramentem, rodzinnie, rodzice z dziećmi, starsi, młodsi, i pokazać naszą radość i pokój, którą niesie Ewangelia, którą niesie Chrystus Eucharystyczny, czyli to, z czym przez cały rok jesteśmy w kościołach. Dzisiaj wychodzimy na ulicę. Nie jest to żadna manifestacja, nie jest to żaden pochód przeciwko komuś, tylko to jest wielki, modlitewny, radosny, kolorowy, wspaniały marsz z Jezusem, który wyraża naszą radość z tego, że Jezus jest z nami pod postacią chleba i wina.
2: Pan Bóg zastępów, święty, święty, święty. Pan,
3: co masz w rękach?
2: Zastępów, wysoko.
4: Dzwonki.
3: I co będziesz robił tymi dzwonkami?
4: Dzwoną. Iść w procesji. Boże ciało.
3: A co masz w koszyku? Opowiedz, jakie masz kwiaty i kto te kwiaty zbierał.
4: Białe i luzowe.
5: Tato zbierał kwiaty róże. W tamtym roku były maki i jeszcze większość róż.
4: I po kwiatów były pająki.
6: Wiktoria, sypać kwiatki, bo lubię uczestniczyć w procesji.
7: Róże. Nie znam aż tak za bardzo tych nazw, tych kwiatów, ale właśnie jakieś róże, jakieś tam jaskry i takie kwiatki.
3: A kto zbierał kwiaty?
7: Ja z babcią właśnie tam. No w ogóle się nie spodziewaliśmy, że będzie gdzieś tam na osiedlu będą kwiaty, ale były.
5: Sypać kwiaty.
3: Jakie macie kwiaty w koszyku?
5: Róże, czerwone, różowe, żółte.
8: Ja mam róże i jakieś tam jeszcze inne kwiatki, jakieś takie podobne do stokrotki jakieś.
3: Dzwonił. A mnie to jest piękny moment, ponieważ moje dziecko przeżywa dzisiaj rocznicę pierwszej komunii świętej, więc tak naprawdę dajemy w ten sposób jasny sygnał, że pewne wartości są dla nas najważniejsze.

0: Co roku chodzę i od zawsze chodzę. Jest to taki czas dla mnie i dla mojej rodziny, ale też czas dla Boga. To specjalne święto, które wygląda trochę inaczej niż reszta roku. I nie ukrywam, zawsze mi się też kojarzy z moją komunią. Także jest to taki dla mnie spokojny i cudowny czas, żeby móc odetchnąć po prostu.
1: Boże Ciało to przede wszystkim czas zamanifestowania mojej wiary, takiego publicznego zamanifestowania. I to chyba najważniejsze. Czujemy się wtedy wspólnotą. W procesji od najmłodszych lat też uczestniczę w tej asyście, w procesji. Spanie kwiatków, niesienie poduszki, chorągwi. Więc to jest też taki czas zaangażowania się czynnego w życie Kościoła i bycie ze wspólnotą.
2: Wielkie, wielkie święto. Powinni wszyscy przychodzić. Dzieci z rodzinami. Wszyscy.
3: Duże święto. Może największe. No i w uroczystości, wie Pani, Pan Jezus wychodzi na ulicę, nie? I także idziemy w procesji.
4: Jest dla nas bardzo ważnym elementem naszej religii. Oczywiście jest pięknym, jest też piękną tradycją. Możemy wyjść i manifestować naszą wiarę.
5: Zgadzam się z rzeczą.
2: Spotkaniem z żywym Jezusem eucharystycznym.
6: Z ciekawością, bo jesteśmy turystami, przyjechali to z ciekawością, żeby pogłębiać się w polską kulturę i tak...
7: Jest to święto bardzo ważne, to na pewno. I chcemy w tym uczestniczyć.
8: Tak, ja od dziecka uczestniczyłam, chodziłam. Kiedyś to była bardziej tradycja jako dziecko, a teraz, kiedy mieszkam sama chcę chodzić i widzę, że dużo to dla mnie znaczy personalnie, wewnętrznie, bo Bóg jest ze mną i mi pomaga i pokazuje mi to bardzo często. Dlatego ja też chcę coś zrobić dla Niego.
9: To są dla mnie drzwi do nieba. Ja wiem, że to może tak brzmi trochę patetycznie, ale jestem szczęśliwa, dlatego że łączy mnie to sercem i odczuwam obecność tutaj z nami całego nieba i wiem, że jesteśmy jedno. Jesteśmy jednym kościołem. Ten kościół u góry i ten tu na dole. I ten kościół nam tu pomaga, a przewodzi nam Jezus. I cieszę się, że po prostu się cieszę. Mam sobie radość.

0: Reklama.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
5: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
6: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
0: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina.
1: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Reklama.
1: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
2: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
3: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla ciebie.
0: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Najlepsza.
1: Autopromocja.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Autopromocja. Razem.

0: Jeśli przyjmujemy Chrystusa, to mamy stawać się bardziej wrażliwi, bardziej miłosierni, bardziej gotowi do służby i bardziej podobni do Chrystusa. Świat, kochani, potrzebuje świadków. Potrzebuje ludzi, którzy żyją Eucharystią i czerpią z niej siłę do przemiany siebie i świata.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jedno z najpiękniejszych świąt, nie tylko w archidiecezji, ale w całym Kościele. We Wrocławiu to oczywiście okazja, żeby wyjść na ulicę Wielkiego Miasta z procesją, z Najświętszym Sakramentem, rodzinnie, rodzice z dziećmi, starsi, młodsi, i pokazać naszą radość i pokój, którą niesie Ewangelia, którą niesie Chrystus Eucharystyczny, czyli to, z czym przez cały rok jesteśmy w kościołach. Dzisiaj wychodzimy na ulicę. Nie jest to żadna manifestacja, nie jest to żaden pochód przeciwko komuś, tylko to jest wielki, modlitewny, radosny, kolorowy, wspaniały marsz z Jezusem, który wyraża naszą radość z tego, że Jezus jest z nami pod postacią chleba i wina.
2: Pan Bóg zastępów, święty, święty, święty. Pan,
3: co masz w rękach?
2: Zastępów. Wysoko.
4: Dzwonki.
3: I co będziesz robił tymi dzwonkami?
4: Dzwoną. Iść w procesji. Boże ciało.
3: A co masz w koszyku? Opowiedz, jakie masz kwiaty i kto te kwiaty zbierał.
4: Białe i luzowe.
5: Tato zbierał kwiaty róże. W tamtym roku były maki i jeszcze większość róż.
4: I po kwiatów były pająki.
6: Wiktoria, sypać kwiatki, bo lubię uczestniczyć w procesji.
7: Róże. Nie znam aż tak za bardzo tych nazw, tych kwiatów, ale właśnie jakieś róże, jakieś tam jaskry i takie kwiatki.
3: A kto zbierał kwiaty?
7: Ja z babcią właśnie tam. No w ogóle się nie spodziewaliśmy, że będzie gdzieś tam na osiedlu będą kwiaty, ale były.
5: Sypać kwiaty.
3: Jakie macie kwiaty w koszyku?
7: Róże, czerwone, różowe, żółte. Ja mam róże i jakieś tam jeszcze inne kwiatki. Jakieś takie podobne do stokrotki jakieś.
3: Dzwonił. A mnie to jest piękny moment, ponieważ moje dziecko przeżywa dzisiaj rocznicę pierwszej Komunii Świętej, więc tak naprawdę dajemy w ten sposób jasny sygnał, że pewne wartości są dla nas najważniejsze.

0: Co roku chodzę i od zawsze chodzę. Jest to taki czas dla mnie i dla mojej rodziny, ale też czas dla Boga. To specjalne święto, które wygląda trochę inaczej niż reszta roku. I nie ukrywam, zawsze mi się też kojarzy z moją komunią. Także jest to taki dla mnie spokojny i cudowny czas, żeby móc odetchnąć po prostu.
1: Boże Ciało to przede wszystkim czas zamanifestowania mojej wiary. Takiego publicznego zamanifestowania i to chyba najważniejsze. Czujemy się wtedy wspólnotą. W procesji od najmłodszych lat też uczestniczę w tej asyście w procesji. Spanie kwiatków, niesienie poduszki, chorągwi, więc to jest też taki czas zaangażowania się czynnego w życie Kościoła i bycie ze wspólnotą.
2: Wielkie, wielkie święto. Powinni wszyscy przychodzić, dzieci z rodzinami, wszyscy.
3: Duże święto, może największe. No i w uroczystości, wie pani, Pan Jezus wychodzi na ulicę, nie? Także idziemy w procesji.
4: Jest dla nas bardzo ważnym elementem naszej religii. Oczywiście jest pięknym, jest też piękną tradycją. Możemy wyjść i manifestować naszą wiarę.
5: Zgadzam się z rzeczą.
2: Spotkanie z żywym Jezusem eucharystycznym.
6: Z ciekawości, bo jesteśmy turystami, przyjechali to. Z ciekawości, żeby pogłębiać się w polską kulturę i tak...
7: Jest to święto bardzo ważne, to na pewno. I chcemy w tym uczestniczyć.
8: Tak, ja od dziecka uczestniczyłam, chodziłam. Kiedyś to była bardziej tradycja jako dziecko, a teraz, kiedy mieszkam sama chcę chodzić i widzę, że dużo to dla mnie znaczy personalnie, wewnętrznie, bo Bóg jest ze mną i mi pomaga i pokazuje mi to bardzo często. Dlatego ja też chcę coś zrobić dla Niego.
9: To są dla mnie drzwi do nieba. Ja wiem, że to może tak brzmi trochę patetycznie, ale jestem szczęśliwa, dlatego że łączy mnie to sercem i odczuwam obecność tutaj z nami całego nieba i wiem, że jesteśmy jedno. Jesteśmy jednym kościołem. Ten kościół u góry i ten tu na dole. I ten kościół nam tu pomaga, a przewodzi nam Jezus. I cieszę się, że no po prostu się cieszę. Mam sobie radość.

ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed

0: Polska studentka w śpiączce wróciła z Pekinu do Wrocławia. Drogówka rozpoczęła wzmożone kontrole. Papież o wartości liturgii. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomość. Chora studentka z Pekinu wylądowała już w Polsce. Przed 16 we Wrocławiu wylądował specjalny samolot z Pekinu. Kobieta jest w stanie śpiączki. Trafi teraz pod opiekę lekarzy Wrocławskiego Szpitala Wojskowego. 24-latka, która studiowała w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie powikłania, autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Rodzina zbierała pieniądze na transport kobiety do kraju. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował, że Polka zostanie przetransportowana na koszt państwa.
1: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę. Zrobimy wszystko, żeby te działania medyczne przyniosły pozytywny efekt. To jest dla mnie jako lekarza, nie tylko jako ministra, ale jako lekarza bardzo ważne.
0: Największym wyzwaniem w procesie ewakuacji okazały się chińskie procedury, w tym uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Drogówka ruszyła z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
2: Na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych.
0: Do dyspozycji funkcjonariusze mają nieoznakowane radiowozy z grupy Speed, które będą łapać za brawurową jazdę. Liturgia angażuje ciało, umysł i serce człowieka. Jej obrzędy prowadzą do autentycznego spotkania z Bogiem, mówił Leon XIV w katechezie poświęconej soborowej konstytucji o liturgii.
3: Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną otoczką misterium sakramentalnego, zbiorem dobrowolnie ustalonych ceremonii, ale eklezjalnym pośrednictwem, poprzez które dociera do nas dar Boży. Właśnie dlatego sobór zachęca do zrozumienia misterium wiary, które urzeczywistnia się w liturgii poprzez obrzędy i modlitwy. Obrzęd nadaje kształt czynności liturgicznej, a poprzez nią naszemu życiu, rodząc w nas duchową wrażliwość, która pozwala doświadczyć obecności Boga przez Jezusa Chrystusa.
0: Podczas audiencji generalnej Ojciec Święty zachęcił Polaków, aby rozpoczynające się obchody Bożego Ciała stały się okazją do publicznego wyznania wiary w Chrystusa, obecnego w Eucharystii.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wielkie świętowanie odbyło się dzisiaj na gliwickim lotnisku. Była defilada, uroczysty apel, pokaz skoków spadochronowych i wojskowego sprzętu oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Tak wyglądało święto 6. Batalionu Powietrzno-Desantowego z Gliwic.
5: Jesteśmy w wojsku. Przeciąganie liny.
6: Co jest? Przeszkód.
5: Są dłuchańce.
7: Samoloty.
8: Najlepszy był taki
9: odrzutowiec.
10: Powiedzmy odrzutowiec.
0: Jak dołączyć do tej formacji, wskazuje podporucznik Grzegorz Maślikiewicz, oficer prasowy jednostki.
11: Do naszego batalionu można trafić, jeśli się ma na to chęci, ambicje i zdolności fizyczne i psychiczne przede wszystkim, bo jest to batalion elitarny, ale ścieżka administracyjna to pierwsze zaczynamy wizytę w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Wojskowe Centrum Rekrutacji dalej kieruje żołnierza na rejonową wojskową komisję lekarską, na badania psychologiczne oraz do nas do jednostki na testy fizyczne.
0: 6. Batalion Powietrzno-Desantowy powstał w 1957 roku. Spadochroniarze z Gliwic brali udział w licznych misjach pokojowych i stabilizacyjnych, m.in. w Bośni i Hercegowinie, Iraku, Afganistanie oraz Kosowie.
12: Tu Radio Rodzina.

0: Jeśli przyjmujemy Chrystusa, to mamy stawać się bardziej wrażliwi, bardziej miłosierni, bardziej gotowi do służby i bardziej podobni do Chrystusa. Świat, kochani, potrzebuje świadków. Potrzebuje ludzi, którzy żyją Eucharystią i czerpią z niej siłę do przemiany siebie i świata.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jedno z najpiękniejszych świąt, nie tylko w archidiecezji, ale w całym Kościele. We Wrocławiu to oczywiście okazja, żeby wyjść na ulicę Wielkiego Miasta z procesją, z Najświętszym Sakramentem, rodzinnie, rodzice z dziećmi, starsi, młodsi, i pokazać naszą radość i pokój, którą niesie Ewangelia, którą niesie Chrystus Eucharystyczny, czyli to, z czym przez cały rok jesteśmy w kościołach. Dzisiaj wychodzimy na ulicę. Nie jest to żadna manifestacja, nie jest to żaden pochód przeciwko komuś, tylko to jest wielki, modlitewny, radosny, kolorowy, wspaniały marsz z Jezusem, który wyraża naszą radość z tego, że Jezus jest z nami pod postacią chleba i wina.
2: Pan Bóg zastępów, święty, święty, święty. Pan,
3: co masz w rękach?
2: Zastępów. Wysoko.
4: Dzwonki.
3: I co będziesz robił tymi dzwonkami?
4: Dzwoną. Iść w procesji. Boże ciało.
3: A co masz w koszyku? Opowiedz, jakie masz kwiaty i kto te kwiaty zbierał.
4: Białe i luzowe.
5: Tato zbierał kwiaty róże. W tamtym roku były maki i jeszcze większość róż.
4: I po kwiatów były pająki.
6: Wiktoria, sypać kwiatki, bo lubię uczestniczyć w procesji.
7: Róże. Nie znam aż tak za bardzo tych nazw, tych kwiatów, ale właśnie jakieś róże, jakieś tam jaskry i takie kwiatki.
3: A kto
7: właśnie
3: zbierał kwiaty?
7: Ja z babcią właśnie tam. My w ogóle się nie spodziewaliśmy, że będzie gdzieś tam na osiedlu będą kwiaty, ale były.
8: Sypać kwiaty.
3: Jakie macie kwiaty w koszyku?
8: Róże, czerwone, różowe, żółte.
9: Ja mam róże i jakieś tam jeszcze inne kwiatki, jakieś takie podobne do sokrotki jakieś.
3: Dzwonił. A mnie to jest piękny moment, ponieważ moje dziecko przeżywa dzisiaj rocznicę pierwszej Komunii Świętej, więc tak naprawdę dajemy w ten sposób jasny sygnał, że pewne wartości są dla nas najważniejsze.

0: Co roku chodzę i od zawsze chodzę. Jest to taki czas dla mnie i dla mojej rodziny, ale też czas dla Boga. To specjalne święto, które wygląda trochę inaczej niż reszta roku. I nie ukrywam, zawsze mi się też kojarzy z moją komunią. Także jest to taki dla mnie spokojny i cudowny czas, żeby móc odetchnąć po prostu.
1: Boże Ciało to przede wszystkim czas zamanifestowania mojej wiary. Takiego publicznego zamanifestowania i to chyba najważniejsze. Czujemy się wtedy wspólnotą. W procesji od najmłodszych lat też uczestniczę w tej asyście w procesji. Spanie kwiatków, niesienie poduszki, chorągwi, więc to jest też taki czas zaangażowania się czynnego w życie Kościoła i bycie ze wspólnotą.
2: Wielkie, wielkie święto. Powinni wszyscy przychodzić, dzieci z rodzinami, wszyscy.
3: Duże święto, może największe. No i w uroczystości, wie pani, Pan Jezus wychodzi na ulicę, nie? I także idziemy w procesji.
4: Jest dla nas bardzo ważnym elementem naszej religii. Oczywiście jest pięknym, jest też piękną tradycją. Możemy wyjść i manifestować naszą wiarę.
5: Zgadzam się z rzeczą.
2: Spotkaniem z żywym Jezusem eucharystycznym.
6: Z ciekawości, bo jesteśmy turystami, przyjechali to z ciekawości, żeby pogłębiać się w polską kulturę i tak...
7: Jest to święto bardzo ważne, to na pewno. I chcemy w tym uczestniczyć.
8: Tak, ja od dziecka uczestniczyłam, chodziłam. Kiedyś to była bardziej tradycja jako dziecko, a teraz, kiedy mieszkam sama chcę chodzić i widzę, że dużo to dla mnie znaczy personalnie, wewnętrznie, bo Bóg jest ze mną i mi pomaga i pokazuje mi to bardzo często. Dlatego ja też chcę coś zrobić dla Niego.
9: To są dla mnie drzwi do nieba. Ja wiem, że to może tak brzmi trochę patetycznie, ale jestem szczęśliwa, dlatego że łączy mnie to sercem i odczuwam obecność tutaj z nami całego nieba i wiem, że jesteśmy jedno. Jesteśmy jednym kościołem. Ten kościół u góry i ten tu na dole. I ten kościół nam tu pomaga, a przewodzi nam Jezus. I cieszę się, że no po prostu się cieszę. Mam w sobie radość.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

się rozszerza.

Po tych, co byli, zostaje niewiele. Niewyraźna sylwetka.

0: Radio Rodzina?
1: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów, miej wspomnienia.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

wyrafał.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Wołów 99 i 6 FM.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.